0: tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: I po reklamie.
3: Wakacje z radiem Super FM.

0: Jest szósta. Wiadomości Super FM.
1: Pałacu Prezydenckiemu nie podobają się rządowe plany zmiany podatków. Cudzoziemcy będą dziś demonstrować przeciwko przewlekłej biurokracji. Więcej strączkowych, mniej smażonego. Zmienia się szkolny jadłospis.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Prezydent prawdopodobnie zawetuje planowane przez rząd zmiany w podatkach. Chodzi m.in. o podniesienie pierwszego progu oraz większe obciążenia dla najbogatszych. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz ma pretensje o to, że rząd nie podnosi kwoty wolnej od podatku.
3: Pan premier Donald Tusk w roku 2023, kiedy szedł do wyborów, mówił wtedy, że po dojściu do władzy zwiększy kwotę wolną od podatku do 60 tysięcy złotych. Dziś mówi, że tego nie zrobi.
1: Prezydent nie zgodzi się na podniesienie podatku najbogatszym, bo boi się podpaść wyborcom Konfederacji, uważa rzeczniczka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda.
4: Karol Nawrocki stał się niewolnikiem deklaracji, którą podpisał Sławomirowi Mentzenowi. Choć opowiada, że jest bardzo silnym i niezależnym politykiem, to tak naprawdę ten kawałek papieru, który został podpisany w Toruniu, rządzi tym silnym i niezależnym prezydentem. To jest sprawiedliwy system podatkowy, a jeśli Karol Nawrocki tę propozycję zawetuje, to będzie odpowiedzialny za niezadowolenie 3,5 miliona obywatelek i obywateli, którzy na tych zmianach skorzystają.
1: Bo na reformie mają skorzystać Polacy zarabiający od 11 do 12,5 tysiąca złotych. Mieszkający w Polsce cudzoziemcy będą dziś protestować przeciw przewlekłej biurokracji. Długo czekają na karty pobytu i załatwienie spraw urzędowych, w niektórych województwach nawet półtora roku, mówi główny organizator protestu pan Władysław.
5: Chcieliśmy my uchylenia artykułu 100d, to myślimy, że główny problem, który ma wpływ na tę sytuację. Chcielibyśmy też zmian w pracach urzędów, coś zrobić dla tego, żeby procesować te wnioski trochę szybciej.
1: Wspomniany artykuł 100d oznacza, że urzędy nie muszą dotrzymywać terminów na załatwianie spraw. Wprowadzono go w związku z napływem uchodźców z Ukrainy po rosyjskiej inwazji. Demonstracja odbędzie się w Warszawie przed Urzędem Wojewódzkim. To ma być koniec z bezkarnością patostreamerów. Weszły w życie przepisy, które przewidują karę więzienia za publikowanie w sieci nagrań pokazujących przemoc, upokarzanie kogoś czy znęcanie się nad zwierzętami. Odpowiedzialność karna grozi nie tylko autorom takich materiałów, ale też osobom, które je potem rozpowszechniają. W nowym roku szkolnym obiady w stołówkach mają być zdrowsze, mniej smażonego, a więcej warzyw, mówi dietetyczka Daria Rębowska.
6: Chuda mięsa, drobiowe. Nie zapominajmy też o rybach, bo ryb zdecydowanie w diecie Polaków brakuje. Woda musi stanowić główny składnik naszych napojów.
7: Co najmniej raz w tygodniu na stołach królować mają rośliny strączkowe. Dlaczego to ważne?
6: Też będą świetnym źródłem białka.
1: Odpowiednia dieta ma też pomagać dzieciom w koncentracji. Suwałki uczciły Andrzeja Wajdę. Na festiwalu Wajda na nowo odsłonięto mural poświęcony reżyserowi, który urodził się właśnie w Suwałkach. Autorem dzieła jest znany plakacista Andrzej Pongowski. Mural powstał na ścianie budynku pierwszego liceum. Widać na nim Andrzeja Wajdę w otoczeniu brzóz.
2: Super FM. Pogoda.
8: Chłodny to jest poranek i wietrzny to jest poranek. No taki mało przyjemny, mówiąc szczerze. 12 stopni teraz pokazują termometry. Po południu ma być lepiej, zdecydowanie. Po południu nawet 23-24 stopnie i słonecznie, tak donosi IMGW. Jutro będzie bardzo podobnie, dużo słońca, 24 stopnie i bez opadów deszczu.
0: Lato. Dzień dobry, lato. Super FM.
8: Najserdeczniej witam. Dzisiaj 24 dzień sierpnia. Oczywiście rozpoczynamy nowy tydzień w Szczecinie. Imieniny obchodzą Jerzy, Bartosz i Bartłomiej, czyli tak by wynikało, że mam imieniny dzisiaj właśnie. Dzisiaj jakie nietypowe święta obchodzimy? Dzień Windowsa na przykład. No gdyby nie Windows, no bo rozumiem, że chodzi o takiego Windowsa komputerowego, no to gdyby nie Windows, no to zdecydowanie byłoby nam w życiu trudniej. Chodzi o najpopularniejszy system operacyjny komputerowy w historii. Można powiedzieć, że ta pierwsza prezentacja tego graficznego środowiska Windowsa właśnie przez firmę Microsoft została zaprezentowana w listopadzie 1984 roku. kopa czasu tak naprawdę. Dobrze, moi drodzy, 4 minuty, już tak naprawdę 5 minut po godzinie 6. Możemy zaczynać audycję. Dzień dobry, lato. Rozgadałem się, bo przez weekend się nie słyszeliśmy i się stęskniłem. Jesteśmy razem do godziny 10.
0: Lato. Dzień dobry, lato.

12 minut po godzinie 6. Dzień dobry, witajcie w poniedziałek. Tylko kilka dni zostało na złożenie wniosku o przyznanie certyfikatu zrobione w Szczecinie. Warto wykorzystać te ostatnie dni naboru, no i dołączyć do grona ponad 160 certyfikowanych marek. Termin mija 31 sierpnia, więc razem z wakacjami. No i chodzi o to, że miasto Szczecin zrzesza, skupia takie marki, które powstały, czy są prowadzone w Szczecinie, takie szczecińskie marki z różnych branż, z różnych zawodów, z różnych dziedzin. No i oczywiście wspiera także promocyjnie. Dlatego myślę, że warto, jeżeli macie taką swoją markę szczecińską, czujecie mocne przywiązanie z miastem, no to nabór trwa do 31 sierpnia, no i być może to właśnie wy otrzymacie ten certyfikat zrobione w Szczecinie.

To poranna, poniedziałkowa rozgrzewka na 97,5 razem z Radiem Super FM. Przebudowa Andersena i Północnej od dzisiaj zmiany w organizacji ruchu na czas realizacji tych robót drogowców wprowadzona zostanie od dzisiaj tymczasowa organizacja ruchu. Od godzin porannych, czyli od teraz w zasadzie, zamknięte zostanie skrzyżowanie ulic Andersena i Gullivera. Dojazd do posesji dla mieszkańców ulicy Gullivera został wyznaczony przez ulicę Gwiazdy Polarnej. Prace na tym zamkniętym skrzyżowaniu mają potrwać do soboty, czyli do 29 sierpnia.

0: Dzień dobry lato, czyli poranne spotkanie w Radiu Super FM. A dzisiaj poniedziałek, 24 dzień sierpnia. Jaka będzie pogoda, aura w poniedziałek, we wtorek? O tym w szczegółach powiem za nieco ponad minutę.
1: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
2: Fundatorem nagród w zabawie jest restauracja Clue. Przyjdź do Clue na wyjątkowe śniadania. Smaki tradycji w nowoczesnej odsłonie i otrzymaj drugie śniadanie za połowę ceny. Clue. Park Żeromskiego. Plantowa 1.
3: Reklama. Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: I po reklamie. Super FM. Pogoda.
0: Chłodny, wietrzny poranek. Podobno mało przyjemny, ale po południu ma być lepiej. Naprawdę. Dzisiaj po południu nawet 23 stopnie i sporo słońca. Tego słońca nam brakuje w ostatnich dniach, bo sporo opadów deszczu. Dzisiaj będzie sucho, padać nie będzie i 23 stopnie w Szczecinie. Teraz termometry pokazują 12. Jutro o stopień więcej, bo jutro po południu 24 i też słońce nam pięknie rozświetli twarze.
6: Lato. Dzień dobry, lato. Super FM.
0: Sporo tematów, interesujących tematów, ciekawych tematów do godziny 7 w Radiu Super FM. Na przykład będziemy aktualizować budowę trasy północnej. Ważna jest to nitka miasta, czy inaczej ważna to będzie nitka miasta dla kierowców. Będziemy mówić o tym, co na ulicach Szczecina, będziemy aktualizować sytuację w szczecińskiej komunikacji miejskiej i przede wszystkim będziemy słuchać najlepszej muzyki. Madonna już teraz, a za chwilę Dawid Podsiadło.

Motyla noga, niech mnie kule biją. Przecież to Dawid Podsiadło w Radiu Super FM, 6:37. A my mówimy o szczecińskiej komunikacji miejskiej. Nie ma żadnych odwołanych kursów, tramwajów i autobusów. No i przejazdy ulicami Szczecina, tymi największymi skrzyżowaniami, też wyglądają bardzo przyzwoicie o tej porze. Mam nadzieję, że będzie tylko lepiej, chociaż mamy poniedziałkowy poranek, a więc można byłoby się spodziewać po godzinie 7 natężonego ruchu. Ale z drugiej strony mamy też wakacje, co siłą rzeczy powoduje, że samochodów na ulicach naszego miasta jest mniej. Czekamy na to, co będzie się działo po godzinie 7. Dawajcie znać, dzwońcie 9124455 albo piszcie na Messengerze do Super FM. Jeżeli są utrudnienia, czekam na takie informacje.

jak tu się nie cieszyć, jak tu nie bawić się tym poniedziałkowym porankiem, kiedy z głośnika Freddie Mercury, I was born to love you. Jeżeli chodzi o sport, no to wczoraj mieliśmy prawdziwe piłkarskie święto na stadionie miejskim w Szczecinie. Pogoń Szczecin grała z Wisłą Kraków. Mecz przyjaźni, jeżeli chodzi o kibiców obu drużyn. No i też wynik przyjaźni. 2-2 remisem zakończył się ten mecz z Wisłą Kraków. Trzeba przyznać, że kibice stworzyli prawdziwe święto futbolu. Bramki dla Pogoni zdobyli Musa Dżuwara i Linus Wahlqvist, a na konto gości wpadły też dwa trafienia, jedno ze sprawą Todiego Juana, a drugie zaliczone jako bramka samobójcza Dżuwary. Fani granatowo-bordowych, fani Pogoni mogą żałować tej drugiej, słabszej połowy w wykonaniu portowców, no ale też trudno nie zauważyć, że całościowo remisowy wynik w meczu z Wiślakami należy odczytywać jako, myślę, umiarkowany sukces. Było przyzwoicie i mecz był też nie najgorszy. Mówiąc tak szczerze, nie rozumiem tych takich negatywnych komentarzy w sieci, no bo cztery trafienia w jednym

0: To zawsze mija tak szybko. Pierwsza godzina naszego spotkania za nami, za chwilę. Wiadomości o godzinie 7. Ja tylko przypomnę nieśmiało, że słuchacie Radia Super FM Szczecin. Dla nas szczecińskie sprawy, tematy są najważniejsze i codziennie rano bierzemy je na tapet. Nie inaczej będzie po 7. Zresztą będzie poranna zabawa w Super FM. Będzie się działo.
1: Letnia linia brzegowa. Nad morze czy nad jezioro? Flaga biała czy czerwona? Letnia linia brzegowa to zawsze aktualne informacje ze szczecińskich kąpielisk, a także temperatura wody i powietrza. Słuchaj radia Super FM po 9 i 11. Gorące lato. Tylko w Super FM.
2: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
3: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
4: Reklama. Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 6 produktów szkolnych, za każdy z 3 najtańszych zapłacisz grosz.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
7: Ubezpieczenie samochodu w banku?
8: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
9: I po reklamie.
10: Jest 7. Wiadomości Super FM.
11: Zarzuty usłyszy dziś kierowca, który wjechał autem w małżeństwo. Kolejne ofiary wojny w Ukrainie, w tle obchody święta niepodległości. Sprawdzimy też ceny paliw w Polsce i w pewnej włoskiej miejscowości.
9: Super FM. Wiadomości.
11: Marcin Krzemiński. Do prokuratury zostanie dziś doprowadzony kierowca, który w sobotę wieczorem wjechał w małżeństwo spacerujące z 8-miesięcznym dzieckiem na krakowskich bulwarach. 32-letni rodzic zginęli, niemowlę walczy o życie w szpitalu. Jest w stanie ciężkim. Z ustaleń śledczych wynika, że przyczyną wypadku była nadmierna prędkość. O szczegółach Cezary Jaszczyk.
12: Zwłaszcza, że w miejscu tragedii obowiązuje surowe ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę.
13: Pojazd ten poruszał się z prędkością wyższą, dużo wyższą niż była prędkość dopuszczalna w tym miejscu.
12: Mówi Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie. 26-letni kierowca jest teraz w policyjnej izbie zatrzymań. Pierwsze badania wykazały, że był trzeźwy, ale prokuratura zleciła jeszcze badania krwi pod kątem obecności alkoholu i narkotyków. Dziś usłyszy zarzuty.
13: Zostanie mu przedstawiony zarzut spowodowania wypadku śmiertelnego i będzie przesłuchiwany w charakterze podejrzanego.
12: W chwili wypadku w samochodzie znajdowały się 4 osoby. To mieszkańcy Małopolski i Mazowsza.
11: 3 osoby zginęły w rosyjskim ataku na przedmieścia Charkowa. Służby ratunkowe ewakuowały 8 osób, z których kilka zostało rannych. Trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa. A dziś Ukraina obchodzi Dzień Niepodległości. W związku z wojną nie zaplanowano masowych uroczystości. Program wydarzeń z udziałem władz państwowych nie został podany do publicznej wiadomości. Ruszają poprawkowe egzaminy maturalne. Dziś odbędą się pisemne, jutro ustne. Przystąpienie do nich zadeklarowało blisko 50 tysięcy maturzystów, podała Centralna Komisja Egzaminacyjna. Wyniki poprawkowych egzaminów poznają 11 września. Teraz zaglądamy na stację paliw, gdzie do końca wakacji obowiązuje program CPN. Dziś za litr benzyny 95 nie możemy zapłacić więcej niż 6 zł 54 grosze. 98 maksymalnie może kosztować 7,36, no olej napędowy 7,59. Niestety, patrząc na to, co ostatnio dzieje się na rynku hurtowym i giełdzie, trzeba się liczyć z podwyżkami na początku nowego tygodnia o 5-6 groszy na litrze.
14: Ropa naftowa systematycznie drożeje i w skali tygodnia podrożała o 5%.
11: Mówi Magdalena Robak z e-petrol.pl. Ceny paliw dają się też we znaki Włochom. Na autostradach sięgają nawet 2 euro 20 eurocentów, czyli prawie 9,5 złotego za litr. Jest jednak jedno miejsce na mapie, które dzielnie daje odpór drożyźnie i przyciąga rzesze właścicieli aut. To miejscowość Valle Castellana w Abruzji. Można tam kupić litr benzyny za euro 75 centów, a olej napędowy za euro 89. Znajdująca się tam stacja benzynowa Marzeń, jak mówią Włosi, należy do gminy. Kupiła ją, by zapobiec jej zamknięciu, a teraz sprzedaje tak zwane paliwo burmistrza z symboliczną marżą.
9: Super FM. Pogoda.
0: Paliwo burmistrza z symboliczną marżą. Ależ nam by się takie prezydenckie paliwo też przydało w Szczecinie, prawda? Z taką mini marżą. 13 stopni aktualnie w Szczecinie, 22 po południu. Rano może być nieco chłodno, po południu nawet będzie słonecznie i ciepło. Podobnie we wtorek, czyli jutro, 24 stopnie.
1: Lato. Dzień dobry, lato. Super FM.
0: Znacie mnie, wiecie, że lubię zamieszać troszeczkę i nie inaczej będzie teraz w radiu Super FM. No bo tak, poranna zabawa startuje za chwilę, a muzycznie miał być później, ale nie mogłem się już doczekać i przyspieszyłem. Go, no tak, no go. Tom Jones w radiu Super FM, czyli Sex Bomb. 4 minuty po godzinie 7. Totalny klasyk, jeżeli chodzi o muzykę, dawno niesłyszany w porannej audycji radia Super FM. Robimy głośniej i słuchamy. Dzień dobry.

0: Organizatorem nagród w zabawie jest restauracja Clue. Przyjdź do Clue na wyjątkowe śniadania. Smaki tradycji w nowoczesnej odsłonie i otrzymaj drugie śniadanie za połowę ceny. Clue. Park Żeromskiego. Plantowa 1.
1: Posłuchaj i odgadnij. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
2: Jak słyszeliście, restauracja Clue w hotelu Park zaprasza Was w odwiedziny. Zaprasza Was, żebyście ją sprawdzili, żebyście jej posmakowali owoców, pracy, kucharzy tej restauracji. No i będzie można to zrobić razem z Radiem Super FM w tym tygodniu. Codziennie do wygrania voucher o wartości 200 zł. Kochani, 200 do wydania w restauracji Clue. No to już za 200 to już coś tam można, myślę. Albo częściowo przynajmniej można. Taki voucher ja bym chciał na przykład dostać, żeby do restauracji Clue się wybrać. Ja będę musiał zapłacić 100%, no ale wy nie będziecie musieli, bo możecie zdobyć takie zaproszenie od Radia Super FM. Wystarczy odgadnąć, o jaką atrakcję, o jakie miejsce w Szczecinie chodzi. No bo jak są wakacje, to my nawet w konkursach Radia Super FM mówimy o Szczecinie, rzecz jasna. Nie będzie żadnych matematycznych łamigłówek, będą pytania o szczecińskie miejsca. Odpowiedzią w poniedziałek, dzisiaj na poranną zabawę w Radiu Super FM jest miejsce, i to jest pierwsza wskazówka, z widokówek, z pocztówek. To jest pocztówkowe miejsce w Szczecinie. Pojawia się na pocztówkach, na magnesach również się pojawia ze Szczecina. Dzwońcie 912455, czekam. Proszę, żeby udzielać tych prawidłowych, no nieprawidłowych też, ale liczę na prawidłowe odpowiedzi naszej automatycznej sekretarce po sygnale. No oczywiście po godzinie 8 będzie następna wskazówka, po godzinie 9 standardowo rozwiązanie naszej zabawy i dowiemy się, kto zdobędzie 200 zł do restauracji Clue.
1: Posłuchaj i odgadnij.
0: Fundatorem nagród w zabawie jest restauracja Clue. Przyjdź do Clue na wyjątkowe śniadania. Smaki tradycji w nowoczesnej odsłonie i otrzymaj drugie śniadanie za połowę ceny. Clue. Park Żeromskiego. Plantowa 1.

0: Program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Witam serdecznie wszystkich kierowców, wszystkich tych, którzy za kółkiem w drodze do pracy. Mamy pierwsze kolejki przed Estakadą Pomorską. Chodzi o wszystkich, którzy jadą z Prawobrzeża do centrum. Na 2-3 minuty będzie trzeba się zatrzymać, zwolnić. Podobnie na węźle Kijewo i w okolicach. Teraz oczywiście częściowo przez pracę drogowców, częściowo przez natężenie ruchu. Źle nie jest, natomiast mogłoby być lepiej. W drodze do centrum Szczecina warto zajrzeć jeszcze, czy spojrzeć na tę sytuację na Moście Długim, na trasie zamkowej. Tutaj akurat przejezdnie, nie ma utrudnień na rondzie Portowców. Trasa zamkowa w obie strony też wygląda bardzo dobrze i ścisłe centrum Szczecina jak na razie również pozytywnie. Mam nadzieję, że tak będzie przez cały poranek. Będziemy aktualizować tę korkową mapę Szczecina, bo o 7.40 będzie następna pomoc drogowa.
0: Na program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.

0: Wiadomości Radia Super FM już za moment, 7:30 i Andrzej Kutys.
1: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
2: Do zabawy zaprasza Mitsubishi Polmotor z wyjątkową ofertą Mitsubishi Grandis już od 1123 zł miesięcznie. Ulica Ustowo 52 w Szczecinie.
3: Reklama.
4: Ola, no przecież nie szalej tak. Nie nadążam za tym dzieckiem. Boże, nie, no przewrócisz się. Matko.
5: Nie nadążasz? Zapisz dziecko do Baby Gym. Tu zamieniamy nieskończoną energię Twojego dziecka w nowe umiejętności. Baby Gym. Zajęcia dla dzieci już od 6 miesiąca życia. Organizacja urodzin na sportowo. Gimnastyka, akrobatyka, aerial. www.babygym.pl. Zapisy na nowy rok szkolny już trwają. Baby Gym. Szczecin, Krygiera 3A.
6: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
7: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
6: Takie cuda tam sprzedają?
7: No pewnie. I to nie za miliony.
8: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustowo 51 lub www.kaflando.pl.
9: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
10: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
11: Rondo Hakena, Ustowo 51, www.kaflando.pl. Uwaga, darmowe porady prawne dla kredytobiorców. Zaprasza Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Tylko we wrześniu, w każdy wtorek od 10 do 18. Przyjdź z umową kredytu i dowiedz się, co możesz zyskać. Analiza umowy kredytu jest bezpłatna. Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Jana Pawła II, 28/3.
12: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
13: Andrzej Kutys, dzień dobry. Na wiadomości zaczynamy od ostrzeżenia dla kierowców na północy Szczecina. Jak informuje miasto, od dzisiaj, czyli od poniedziałku 24 sierpnia, w związku z pracami na ulicy Andersena zmieni się organizacja ruchu. Konkretnie od godzin porannych zamknięte skrzyżowanie Andersena i Gullivera, a dojazd do posesji dla mieszkańców Gullivera został wyznaczony przez ulicę Gwiazdy Polarnej. Te utrudnienia potrwają prawie do końca tygodnia, do soboty 29 sierpnia. To w ramach trwających tam prac modernizacji układu ulic na północy Szczecina.
14: Więcej w pomocy drogowej Super FM.
13: Rekordowy szpargałek. 500 000 złotych uzbierane na cele charytatywne ze sprzedaży rzeczy, które ktoś wyrzucił, a które odnowionym przez pracowników ekoportów udało się sprzedać w szpargałku. Miasto już zapowiada tort. W najbliższą środę bowiem odbędzie się kolejna edycja wyprzedaży 1000 przedmiotów z odzysku. Pieniądze od razu wpłacane są na konta szczecińskich organizacji niosących pomoc potrzebującym. Do tematu więc pewnie wrócimy w najbliższą środę. Szpargałek będzie otwarty jak zawsze od 10 w ekoporcie przy ulicy Arkońskiej.
14: To są wiadomości w Radiu Super FM.
13: 4 bramki w pierwszej połowie, w drugiej okazje były. Jedna groźniejsza dla gości, a skończyło się podziałem punktów na stadionie Przytwardowskiego remisem 2-2 w meczu piłkarzy Pogoni Szczecin z ligowym Beniaminkiem Wisłą Kraków. To wczoraj wieczorem. Trener Pogoni Szczecin Oskar Garcia podkreślał na pomeczowej konferencji, że na razie zadowolony jest z zaangażowania swoich zawodników, ale inne elementy wymagają poprawy.
15: Podstawy, które już na pewno gdzieś są na takim niezłym poziomie, ale wciąż jest dużo przestrzeni, żeby je poprawić. Jeśli chodzi o mecz i jego wynik, to myślę, że zasłużyliśmy na więcej. Mieliśmy okazję do tego, aby ten mecz wygrać. Na końcu no jednak jest to wynik 2-2 i myślę, że był to dobry mecz do oglądania dla kibiców. No ale tak jak mówiłem wcześniej, wciąż mamy wiele w swojej grze do poprawy.
13: Zwłaszcza w pierwszej połowie to głównie Wiślacy prowadzili grę, dopiero w drugich 45 minutach Pogoń potrafiła dłużej wymieniać piłkę na połowie rywala. Po remisie Pogoń w piłkarskiej Ekstraklasie jest na 5. miejscu, a więcej o sporcie w Radiu Super FM już teraz.
12: Super FM. Sport.
16: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek zrezygnowała z udziału w turnieju par mieszanych podczas wielkoszlemowego US Open. Potrzebuje kilku dni odpoczynku i pełnej koncentracji na przygotowaniach do gry w singlu, przekazała polska tenisistka. Nową partnerką Norwega Kaspera Ruda została więc Rosjanka Diana Schneider. Ostatnie tygodnie były dla Świątek udane, ale również intensywne. Najpierw wygrała turniej w Toronto, a w Cincinnati dotarła do półfinału, w którym przegrała z Amerykanką Jessicą Pegulą. Zwycięstwo GKS-u Katowice nad Wisłą Płock aż 5-0 to największe wydarzenie niedzielnych meczów piątej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Pozostałe spotkania Radomiaka z Zagłębiem Lubin i Pogoni Szczecin z Wisłą Kraków zakończyły się remisami odpowiednio 0-0 i 2-2. W tabeli prowadzi Legia, która w sobotę zremisowała w Gliwicach z Piastem 1-1. Piłkarze FC Barcelony obronę wywalczonego w poprzednim sezonie tytułu mistrza Hiszpanii zaczęli od wyjazdowej wygranej z Elche 5-0. Po dwie bramki zdobyli Rafinha i Fermin, a jedną dołożył pozyskany latem z Borussii Dortmund Karim Adeyemi. Real w sobotę pokonał za to na wyjeździe Espanyol 2-1, a był to pierwszy mecz królewskich w La Liga po powrocie na ławkę trenerską Madrytczyków po przeszło dekadzie José Mourinho. Liderem La Liga jest Sevilla. Klaudia Kazimierska czasem 3:55:59 poprawiła rekord Polski w biegu na 1500 metrów podczas memoriału Kamili Skolimowskiej zaliczanego do cyklu Diamentowej Ligi. Poprzedni rekord od Igrzysk Olimpijskich w Paryżu należał do Weroniki Lizakowskiej.
3: Generalnie wszystko było świetnie zaplanowane. Myślałam sobie, że jak nie tutaj, to gdzie, jak nie teraz, to kiedy. Ale jednak to, że nie miałam nikogo przed sobą, trochę była przerwa i to ja w sumie nadawałam sobie sama tempo. Chociaż fajnie było tych zających mieć przed sobą. Widziałam, jaka przerwa musi być. Widziałam światełka. Ani przez moment nie widziałam tych czerwonych światełek na rekord Polski, więc byłam tam bezpieczna, miałam zapas i czułam się bardzo dobrze. Taka spokojna w tym biegu, po prostu spokojna w swojej dyspozycji.
16: A wcześniej Natalia Bukowiecka zajęła czwarte miejsce w biegu na 400 metrów. Wygrała mistrzyni olimpijska Mary Lady Paulina z Dominikany.
12: Super FM. Pogoda.
0: To są być może złe, ale dobrego początki. Uwierzcie mi, rano chłodno, wietrznie, 14 stopni, momentami mało przyjemnie i nie ma słońca, ale po południu 23 stopnie i słonecznie w Szczecinie. Tak będzie w poniedziałek. We wtorek, czyli jutro 24 i też dużo słońca i zero opadów deszczu.
17: Lato. Dzień dobry, lato.
0: Za 24 minuty będzie godzina 8.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Kolejki takie na 5-10 minut nawet w drodze do Estakady Pomorskiej, jedąc od strony Prawobrzeża, dłuższe niż zazwyczaj do tej pory. W tamtym tygodniu trochę odpoczywaliśmy, ale dzisiaj już trzeba zwolnić, zatrzymać się przed Estakadą Pomorską. Tam prace drogowców związane z remontem torowiska. Chodzi oczywiście o te relacje z Prawobrzeża do centrum, bo z centrum na Prawobrzeże jest przejezdnie. Sporo samochodów teraz na szosie Stargardzkiej w stronę miasta, tam też gęsto od aut, a jeżeli chodzi o centrum Szczecina, to jest już dobrze, jak na razie dobrze. Trzeba być może zwolnić na ulicy Narutowicza przed skrzyżowaniem z Aleją Piastów, ale kiedy pokonacie to skrzyżowanie, to dalej już jest tylko dobrze.
0: Na program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
2: 17 minut zostało do godziny 8. Grupa Status Quo zabierze nas teraz do wojska oczywiście.

Morandi, oczywiście, w Super FM. Doskonale znamy tę piosenkę. To już klasyk. Angels, za 9 minut będzie godzina 8. Mamy poniedziałek, 24 dzień sierpnia. A Marek Krupiński, ultrakolarz ze Szczecina, został mistrzem świata w ultrakolarstwie, w swojej dyscyplinie. Towarzyszyliśmy Markowi na antenie radia Super FM, na przykład kiedy wytyczał rowerową trasę ze Szczecina do Lizbony. Nie wiem, czy pamiętacie, łączyliśmy się z nim w porannym programie radia Super FM, a więc na naszej antenie nieraz Marek Krupiński występował, no i tak w niedawno zakończonych Mistrzostwach Świata w ultrakolarstwie, czyli to jest taki wyścig na dystansie 3600 km. Robi wrażenie, prawda? To na takim dystansie właśnie Marek Krupiński okazał się najlepszym zawodnikiem. No i pochodzi ze Szczecina. Najlepszy ultrakolarz na świecie pochodzi ze stolicy Pomorza Zachodniego. I wytycza sobie następne cele, bo przed nim podróż do Malezji. Tam też będzie podróżować, tam też będzie rywalizować. Dostał zaproszenie na specjalny wyścig właśnie w Malezji. Też na takich dystansach tysięcy kilometrów. No i obiecał, że z nami się połączy na antenie radia Super FM na żywo. Podobnie jak to było w przypadku tej trasy do Portugalii. Trzymamy za słowo, że uda się znaleźć czas między pożeraniem kolejnych tysięcy kilometrów, żeby z nami na żywo porozmawiać. Marek Krupiński jest ambasadorem akcji Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego. Ta akcja nazywa się, ta kampania nazywa się Możesz Wszystko. No, powiem szczerze, no on udowadnia, że można wszystko. Nawet po 50. Za 8:08.

0: To nasi kumple, nasi ziomale, Kuba i Kuba. W Super FM, w piosence pod tytułem Stygnie lato. Mówię nasi, no bo z Pomorza Zachodniego, Drawsko-Pomorskie i okolice. To nawet takie rejony bliskie mojemu sercu, moje rodzinne strony, czyli to Pojezierze Drawskie. 5 minut zostało do godziny 8. Dzień dobry, tu Super FM. Trwa poranna zabawa na naszej antenie. Trzeba odgadnąć, o jakie miejsce w Szczecinie chodzi, a w zamian jest zaproszenie, voucher, tak, do zdobycia do restauracji Clou w hotelu Park. 200 zł do wygrania do restauracji Clou w hotelu Park. Trzeba odgadnąć, o jakie miejsce w Szczecinie chodzi, a wskazówka była następująca, że to widokówkowe, pocztówkowe miejsce w Szczecinie. Tak, pojawia się na magnesach, na pocztówkach. No myślę, że ta liczba miejsc jest zawężona, także mam nadzieję, że komuś uda się trafić. Dzwonimy i nagrywamy się automatycznej sekretarce 9124455. Powtórzę, 9124455. Ja nazywam się Bartek Czotowicz i serdecznie Was zapraszam na godzinę 8 za 4 minuty wiadomości na naszej antenie.
1: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
2: Fundatorem nagród w zabawie jest restauracja Clou. Przyjdź do Clou na wyjątkowe śniadania. Smaki tradycji w nowoczesnej odsłonie i otrzymaj drugie śniadanie za połowę ceny. Clou, Park Żeromskiego, Plantowa 1.
3: Reklama. Gotowi na sportowe emocje i rodzinną zabawę? Już 6 września w Trzebieży odbędzie się jubileuszowy 10. bieg Neptuna. Na uczestników czekają biegi na dystansach 5 i 10 km, marsz Nordic Walking na 5 km oraz bieg dla dzieci. To jednak nie wszystko. Najmłodszych zapraszamy na pełne radości atrakcje. Piana party, tory przeszkód oraz zabawy na wodzie. Przyjdź z całą rodziną i poczuj wyjątkową atmosferę sportowego święta. 6 września. Kompleks rekreacyjno-plażowy w Trzebieży. Zapisy i szczegóły na stronie biegneptuna.pl. 10. bieg Neptuna. Biegnij z nami po jubileuszowe emocje.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Teraz tablet Oscalpad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
2: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
3: Uwaga! Darmowe porady prawne dla kredytobiorców. Zaprasza Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Tylko we wrześniu, w każdy wtorek od 10 do 18. Przyjdź z umową kredytu i dowiedz się, co możesz zyskać. Analiza umowy kredytu jest bezpłatna. Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Jana Pawła II, 28 przez 3.
4: Castorama!
5: W teorii okazje na ogród się skończyły.
4: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: I po reklamie.
7: Jest 8. Wiadomości Super FM.
8: Śmiertelne pobicie w Nowej Hucie i poszukiwania to na początek, potem luksusowy zegarek od szefa giełdy kryptowalut, a na koniec, że muzyka łączy nie tylko pokolenia.
6: Super FM. Wiadomości.
8: Marcin Krzamiński. Policja publikuje zdjęcie z monitoringu i prosi o pomoc w ustaleniu tożsamości młodego mężczyzny. To nowy wątek w sprawie śmiertelnego pobicia w Nowej Hucie. Zaatakowany przez kilka osób 36-latek zmarł w karetce. Policja zatrzymała 9 osób, ale zwolniła je po przesłuchaniu. Teraz ma nowy trop. Według śledczych za pobiciem mogą stać osoby ze środowisk kibicowskich. Przemysław Kral, założyciel upadłej giełdy Zonda Krypto, ma już status małego świadka koronnego, informuje TVP Info. Według tych doniesień Kral już od wiosny składa w prokuraturze obszerne wyjaśnienia, które mogą być obciążeniem dla wielu polityków prawicy. Przemysław Kral usłyszał też prokuratorskie zarzuty, śledczy nie ujawniają jednak jakie. A tymczasem, jak wynika ze wspólnego śledztwa Wirtualnej Polski i TVN24, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego dostał od szefa Zonda Krypto zegarek wart 40 tysięcy euro oraz inne prezenty. Przemysław Piesiewicz miał za to obiecać Przemysławowi Kralowi wstawiennictwo u byłego premiera i prezesa UOKiK-u. Piesiewicz zapewnia, że za zegarek zapłacił gotówką. Przypomnę, że w październiku zeszłego roku Zonda Krypto została sponsorem generalnym PKOL-u i olimpijskiej reprezentacji Polski. W Kijowie dziś spotkanie koalicji chętnych. Wszystko to w dniu 35. rocznicy ogłoszenia przez Ukrainę niepodległości. Nad Dnieprem są już niektórzy przywódcy państw, którzy mieli okazję rozmawiać z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim o dalszej pomocy w wojnie z Rosją. No i szybkie zakończenie się nie zanosi.
9: Wszyscy wiecie dobrze, co dzieje się teraz na Ukrainie i co Rosja szykuje na jesień oraz zimę. Pociski balistyczne pozostają kluczowym zagrożeniem,
8: mówił ukraiński prezydent. Tylko tej nocy w rosyjskim ataku na przedmieścia Charkowa zginęły co najmniej 3 osoby. Z kolei rosyjska strona poinformowała, że fragmenty drona spadły na przedszkole. Zginęło 2 dzieci, a 9 jest rannych. Ukraińskie święto niepodległości zbiega się w czasie z podpisem prezydenta Zełenskiego pod ustawą o Panteonie Narodowym, która w Polsce wywołuje sporo obaw. Konkretnie o to, że w Panteonie upamiętnione zostaną osoby odpowiedzialne za ludobójstwo na Wołyniu. Lista ulubionych artystów, kolekcja płyt i playlisty – wszystko to może być kluczem do znalezienia miłości. Austriaccy naukowcy zbadali ponad 300 par i odkryli, że wspólne muzyczne upodobania mogą łączyć pary silniej niż podobny charakter. On może być ekstrawertykiem, ona introwertyczką, ale nie ma to znaczenia, bo oboje kochają muzykę elektroniczną. Jeden partner może być bardziej nastawiony na sukcesy zawodowe, a drugi mniej, no ale na koncercie ulubionego artysty, jak mówią naukowcy, schodzi to na daleki plan.
6: Super FM. Pogoda.
10: Dobrze już, dajcie to słońce nam, no naprawdę, no ile to słońce może się chować za chmurami. 15 stopni teraz w Szczecinie, 23 po południu i będzie słonecznie, ja was zapewniam, ja... Nie, no chciałem powiedzieć, że obie ręce kładę, ale tego nie zrobię, no bo inaczej nie będę mógł realizować programu tutaj, być razem z wami w Radiu Super FM. No ale mogę się założyć, że to słońce dzisiaj się pojawi w naszym mieście. Jeżeli się nie pojawi, to będę się modlić do końca dnia. 23 stopnie na termometrach, no i według IMGW to słońce się pojawi od około godziny 11. Jutro ma być też słonecznie i 24 stopnie, zarówno dzisiaj, jak i jutro, bez opadów deszczu.
2: Lato. Dzień dobry, lato.
11: Lato.
2: Super.
10: Mam 31 lat, myślę, że ręce jeszcze mi się w życiu przydadzą. 4 minuty po godzinie 8. Dzień dobry, lato w Radiu Super FM. Poniedziałek, 24 dzień sierpnia. Rozpoczynamy nowy tydzień. Z nowym tygodniem nowe szanse, oczywiście w Szczecinie. To jest... o ile się nie mylę, sprawdzę nawet w kalendarzu, przedostatni tydzień wakacji. Nie mówmy, że to jest ostatni tydzień wakacji, to jest przedostatni tydzień wakacji, no bo przecież za tydzień poniedziałek to 31 dzień sierpnia, czyli jeszcze w przyszłym tygodniu będą wakacje. Przez chwilę. Ale będą oczywiście. Muzyka w Super FM, bo na to czekacie najbardziej. Bad Boys Blue na początek tej... drugiej godziny, trzeciej godziny naszego spotkania nawet. You're a woman, I'm a man i tak dalej. 5 minut po godzinie 8. Dzień dobry.

0: Fundatorem nagród w zabawie jest restauracja Clue. Przyjdź do Clue na wyjątkowe śniadania. Smaki tradycji w nowoczesnej odsłonie i otrzymaj drugie śniadanie za połowę ceny. Clue. Park Żeromskiego. Plantowa 1.
1: Posłuchaj i odgadnij. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
2: Czas na drugą wskazówkę w porannej zabawie Radia Super FM. Zaproszenie do restauracji Clue i voucher o wartości 200 zł do zdobycia. Warto dzwonić 912455. Mówiłem, że to widokówkowe miejsce w Szczecinie, że chodzi o miejsce, które pojawia się na magnesach. No to trzeba powiedzieć, że ma wieloletnią tradycję zamieszkiwania to miejsce. 912455. Dzwońcie, czekam na poprawne odpowiedzi.
1: Posłuchaj i odgadnij.
0: Fundatorem nagród w zabawie jest restauracja Clue. Przyjdź do Clue na wyjątkowe śniadania. Smaki tradycji w nowoczesnej odsłonie i otrzymaj drugie śniadanie za połowę ceny. Clue. Park Żeromskiego. Plantowa 1.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: 8:20, 20 minut po godzinie 8:00. Pora powiedzieć, jak wygląda sytuacja na ulicach naszego kochanego, wyjątkowego, jedynego w swoim rodzaju Szczecina. Staram się przedłużać te pozytywne takty, te pozytywne słowa o Szczecinie, no bo za chwilę wiem, że będę musiał przejść do tego, co dzieje się przed Estakadą Pomorską za Mostem Pionierów. No trzeba zwolnić. Za Mostem Pionierów zwalniamy w drodze do basenu górniczego, do Estakady Pomorskiej. Na szczęście, kiedy miniecie to miejsce, to już będzie dobrze. A dalej już nieistotne, czy trasą zamkową, czy mostem długim i tu jedziemy. Tych utrudnień nie ma. Zwolnić trzeba w kilku miejscach na Lewobrzeżu, na przykład na Narutowicza przed Aleją Piastów. Poza tym w ciągu Alei Wojska Polskiego, czy na Wszystkich Świętych, na Krasińskiego, na Wilczej, Szczanieckiej, Gontyny, Malczewskiego, po prostu jedziemy. Tylko słońca brak, prawda?

0: One Republic, liczą gwiazdy, Counting Stars w Super FM. Spoglądam jeszcze, czy spojrzę na kamery miejskiego monitoringu w stronę prawobrzeża. No tak, żeby zorientować się, czy jest szansa na to słońce. Jak na razie nie. Gęsta kołdra, gęsta pierzyna z chmur nad głowami. Na szczęście z tych chmur nie pada. No i nie będzie padać, tak twierdzi IMGW. Ba, IMGW podaje, czyli Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, że od około godziny 11 już tylko słońce w Szczecinie do końca dnia. Teraz 14 stopni, a po południu 23. Zresztą nie będę strzelał ze wszystkich nabojów, które mam, no bo przecież prognoza pogody dopiero przed nami. Za chwilę o 8.30 serwis informacyjny, najważniejsze wieści ze Szczecina, następnie wiadomości sportowe, a później prognoza pogody. Muzycznie Simply Red, Katy Perry, Fleetwood Mac czy Phil Collins, nawet do godziny 9 w Super FM.
1: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
2: Do zabawy zapraszam Mitsubishi Polmotor z wyjątkową ofertą Mitsubishi Grandis już od 1123 zł miesięcznie. Ulica Ustowo 52 w Szczecinie.
3: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Car Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratorium.
7: Ola, no przecież nie szalej tak. Nie nadążam za tym dzieckiem. Boże, nie, no przewrócisz się. Matko.
8: Nie nadążasz? Zapisz dziecko do Baby Gym. Tu zamieniamy nieskończoną energię twojego dziecka w nowe umiejętności. Baby Gym. Zajęcia dla dzieci już od 6 miesiąca życia. Organizacja urodzin na sportowo. Gimnastyka, akrobatyka, aerial. www.babygym.pl. Zapisy na nowy rok szkolny już trwają. Baby Gym. Szczecin, Krygiera 3A.
9: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
10: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
14: Przed mikrofonem Andrzej Kutys. Sprzedał 42 skradzione w Niemczech samochody, oszukiwał kupujących, przerabiając numery VIN, podrabiał dokumenty. Prokuratura Okręgowa w Szczecinie skierowała do sądu akt oskarżenia w sprawie 36-latka ze Stargardu. Zarzuty dotyczą 2 lat działalności mężczyzny od 2019 do 2021 roku. Wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami wystawiał auta w internecie. Każdorazowo pokrzywdzeni tracili po kilkadziesiąt tysięcy złotych. Ponadto Szymon BMW jest oskarżany o paserstwo i posiadanie narkotyków. Częściowo przyznał się do zarzucanych czynów. Recydywista wcześniej był poszukiwany listem gończym, gdy prokuratura okręgowa w Szczecinie kierowała do sądu akt oskarżenia. Mężczyzna już był w areszcie.
1: Wiadomości Super FM. Możesz komentować na naszym Facebooku.
14: Szlabany przy wjeździe pod Teatr Polski od strony ulicy Swarożyca. Prace powinny już ruszyć. To droga wewnętrzna należąca do instytucji, a dyskusję rozpoczęła internetowa publikacja na profilu Stop Ham Szczecin. Film z autami parkującymi w niedozwolony sposób na chodniku. Szlabany otwierane tylko przez pracowników Teatru Polskiego mają zakończyć tę sprawę.
1: Słuchasz wiadomości w Radiu Super FM.
14: Piłkarze Świtu zapunktowali po raz pierwszy w sezonie. W ten weekend szybko odpowiedzieli na straconą bramkę, utrzymali wynik do końcowego gwizdka, tym samym otworzyli swoje konto punktowe w lidze. Piłkarze Świtu Szczecin na wyjeździe zremisowali 1-1 ze Zniczem Pruszków. Gospodarze otworzyli wynik w meczu po 30 minutach, ale Świtowcy wyrównali jeszcze przed przerwą za sprawą rzutu rożnego i bramki Szymona Kapelusza. Jak mówił po meczu trener Dumy Północy Przemysław Cechesz, drużyna musi mieć więcej spokoju w ataku.
15: No ja nie ukrywam, że ja jestem zadowolony w końcu z punktu, tak? Bo na trudnym terenie, w naszej sytuacji, to trzeba szanować punkt. Dużo jeszcze pracy przed nami, przede wszystkim nad tym rozwiązywaniem akcji ofensywnych, nad tym spokojem przed polem karnym. Do tego jest na pewno potrzebna jakość zawodników, ale również praca, którą można ułożyć, bo za dużo niewymuszonych strat. Niewymuszone straty powodują to, że musimy dużo więcej biegać i to my troszkę w końcówce straciliśmy więcej sił niż przeciwnik, ale to się brało z tych naszych strat.
14: Duma Północy z pierwszym punktem na koncie, ale wciąż bez zwycięstwa cały czas okupuje ostatnie 18 miejsce w tabeli piłkarskiej BetClick drugiej ligi. A więcej sportu w Radiu Super FM już teraz.
13: Super FM Sport.
16: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Hubert Hurkacz wygrał turniej tenisowy w Cancun. Dla Polaka to pierwszy triumf od ponad 2 lat. Hubi w finale turnieju rangi ATP Challenger 125 pokonał rozstawionego z numerem 1 Argentyńczyka Sebastiana Baeza. Tymczasem Iga Świątek wycofała się z turnieju mixta na US Open, podczas którego miała grać w parze z Kasperem Rudem. Polka chce się skupić na singlu. Rekord Polski Klaudii Kazimierskiej na 1500 metrów był jednym z wydarzeń Memoriału Kamilisko-Limowskiej w Chorzowie, zaliczanego do cyklu diamentowej ligi. Srebrna medalistka Mistrzostw Europy z Birmingham poprawiła go czasem 3:55:59. Inna świeżo upieczona wicemistrzyni Europy Ewa Swoboda przebiegła 100 metrów w równo 11 sekund i zajęła 5. miejsce za m.in. zwyciężczynią Amerykanką Melissa Jefferson-Wooden.
17: 5. miejsce w takiej obsadzie. Bardzo mnie to napędziło, bardzo mnie cieszą tutaj starty. Po prostu jak ludzie, jak ja wchodzę na start i ludzie krzyczą Ewa, Ewa, Ewa, to po prostu no... Chciałabym, żeby się nogi rozpłynęły, ale nie mogę, więc daje mi to takiego po prostu kopa i naprawdę robią ci ludzie tu robotę.
16: Kolejny meeting diamentowej ligi odbędzie się w czwartek w Curychu. Finał cyklu w Brukseli 4 i 5 września. Broniący tytułu piłkarze Paris Saint-Germain odrobili dwubramkową stratę i zremisowali na wyjeździe z Rennes 2-2 w swoim pierwszym meczu w tym sezonie Ligue 1. Autorem pierwszego gola dla gospodarzy był natomiast Sebastian Szymański. Reprezentant Polski trafił do siatki już w 9 minucie po efektownym strzale zza pola karnego. Brytyjczyk Matthew Brennan wygrał drugi etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania. Liderem pozostał Słoweniec Tadej Pogacar, który na mecie we francuskim Manosk zajął 3. miejsce. I jeszcze Formuła 1. Lando Norris z McLarena wygrał wyścig o Grand Prix Holandii, czyli 12. rundę Mistrzostw Świata. Brytyjczyk zanotował drugie zwycięstwo w sezonie. Pierwszy raz najszybszy był w poprzedniej rundzie na torze Hungaroring pod Budapesztem. W klasyfikacji generalnej na prowadzeniu umocnił się Włoch Kimi Antonelli.
13: Super FM. Pogoda.
0: W odliczaniu do promieni słońca 23 stopnie po południu i słonecznie w Szczecinie od pewnego momentu. Jak na razie sporo chmur nad głowami. Jutro też słońce bez opadów deszczu. Jutro, czyli we wtorek, maksymalnie 24 stopnie, a teraz aktualnie termometry pokazują prawie 15 stopni.
7: Lato. Dzień dobry, lato.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: 18 minut nam zostało do godziny 9. No i pytanie, czy jedziemy, czy się turlamy? To zależy, gdzie ucho przyłożyć i gdzie okiem rzucić. Dobra, już koniec tych żartów. Na poważnie. Za Mostem Pionierów zwalniacie przed Estakadą Pomorską, w drodze do Estakady Pomorskiej. Tam spore dosyć problemy o tej porze i myślę, że przynajmniej 5-10 minut to trzeba stracić w tej kolejce w drodze do centrum Szczecina. Na szczęście z centrum w kierunku Prawobrzeża nie ma kolejek i nie ma utrudnień. Sporo samochodów teraz w okolicach szosy Stargardzkiej, generalnie węzła Kijewo. Tam w obie strony mogą pojawiać się utrudnienia. Z jednej strony przez pracę drogowców właśnie na szosie Stargardzkiej, a z drugiej strony standardowo przed skrzyżowaniem z Kurzą i Niedźwiedzią na węźle Kijewo. Batalionów Chłopskich, Granitowa, Zdroje. Tutaj przejezdnie Podjuchy. Także Floriana Krygiera w obie strony, Rondo Hakena i Rondo Uniwersyteckie. Tam jedziemy raz, dwa. Rondo Girosa na Gumieńcach. Coraz więcej tych samochodów na ulicy Europejskiej, natomiast sytuacja jest pod kontrolą. Można z Ronda Girosa korzystać również o tej porze. Myślę, że ta sytuacja będzie się zmieniać za tydzień i jeden dzień, za tydzień i dwa dni. Nie będę mówić na głos, co wtedy, ale wiecie, nowy miesiąc, to jest ten wrzesień. W październiku też pewnie jeszcze bardziej dojdą do tego wszystkiego studenci i pewnie to Rondo Girosa i Gumieńce będą wyglądać inaczej. A na razie cieszymy się z tego, że kolejek tam zbyt długich nie ma. Fleetwood Mac i Everywhere, piosenka, której dawno już nie słyszałem na antenie Radia Super FM. Nie słyszeliście, więc również wy. Przypominamy sobie Everywhere i Fleetwood Mac na naszej antenie.

Wiktor Waligura śpiewał, że to jest to i to jest właśnie to. Pan Wiktor Waligura ma rację. To jest właśnie to, co tygryski lubią najbardziej, czyli poniedziałkowe przedpołudnie z radiem Super FM i poranna zabawa. A wiecie, co jest co jeszcze? To jest to, że do wygrania w tym tygodniu voucher o wartości 200 zł. 2 stówki do zdobycia codziennie w radiu Super FM do restauracji Clue w hotelu Park. Co trzeba zrobić? Trzeba odpowiedzieć, o jakie miejsce w Szczecinie chodzi. I to jest tak naprawdę ostatnia szansa, żeby zadzwonić, bo po godzinie 9 już rozwiązanie i jest koniec. I w poniedziałek już nie będzie. Dlatego ostatni raz przypominam, jaka była wskazówka. Była następująca, że to miejsce pocztówkowe. Pocztówkowe. To takie miejsce w Szczecinie, które pojawia się na magnesach na przykład. To jest takie miejsce, które ma wielopokoleniową tradycję zamieszkania. Staram się tak najbardziej ogólnie mówić, jak się tylko da. Że różne ważne osoby tam mieszkały w przeszłości. 9-1, 2-4, 5-5. Wiem, że was stać na poprawne odpowiedzi, a ostatnie minuty do finału naszej poniedziałkowej zabawy już zostały, bo do godziny 9 zostało dokładnie 8 minut. Przy akompaniamencie takiej muzyki to aż chce się dzwonić. Widzę, że dzwonicie i dzwońcie dalej. Phil Collins w Super FM.

0: był Phil Collins. Najlepsza muzyka na 97,5. Będziemy wam to udowadniać także po godzinie 9. Wówczas Tom Grennan, Mrozu, Nickelback, Coolio i LV. Wiecie, jakiej piosenki autorami są Coolio i LV? No to dowiecie się po godzinie 9, jeżeli nie wiecie. I rozwiązanie porannej zabawy w Super FM. Tak będzie już za kilka chwil.
1: Letnia linia brzegowa. Nad morze czy nad jezioro? Flaga biała czy czerwona? Letnia linia brzegowa to zawsze aktualne informacje ze szczecińskich kąpielisk, a także temperatura wody i powietrza. Słuchaj radia Super FM po 9 i 11. Gorące lato. Tylko w Super FM.
2: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
3: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
4: Reklama. Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. A teraz tylko 8,99 za opakowanie aż 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
5: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
6: Takie cuda tam sprzedają?
5: No pewnie. I to nie za miliony.
7: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
8: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
9: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
10: Rondo Hakena, ustawo 51, www.kaflando.pl.
11: Uwaga, darmowe porady prawne dla kredytobiorców. Zaprasza Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Tylko we wrześniu, w każdy wtorek od 10 do 18. Przyjdź z umową kredytu i dowiedz się, co możesz zyskać. Analiza umowy kredytu jest bezpłatna. Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Jana Pawła II, 28/3.
12: I po reklamie.
13: Jest 9. Wiadomości Super FM.
14: Za chwilę o karze grożącej sprawcy tragicznego wypadku w Krakowie. Potem co dalej z marką Polska po skandalu i dymisji. Powiemy też o nastoletnim Supermanie rodem z Indonezji.
12: Super FM. Wiadomości.
14: Marcin Krzemiński, 26-latek, który w sobotę w Krakowie wjechał w rodzinę z 8-miesięcznym dzieckiem, usłyszy dziś zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku. Rodzice chłopca zmarli, a dziecko w ciężkim stanie trafiło do szpitala. Ze wstępnej opinii biegłego wynika, że kierowca jechał za szybko i stracił panowanie nad kierownicą. O szczegółach Katarzyna Młynarczyk.
15: 26-latek poruszał się ze znacznie wyższą prędkością niż była dozwolona w tym miejscu, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Krakowie. Prokurator Mariusz Boroń.
16: To prawdopodobnie w połączeniu ze śliską nawierzchnią jezdni spowodowało, iż kierowca utracił panowanie nad pojazdem, zjechał na chodnik i doszło do tego tragicznego w skutkach wypadku.
15: 32-letni rodzice dziecka zmarli w szpitalu. 8-miesięczny chłopiec jest w stanie ciężkim. Wiadomo, że kierowca był trzeźwy. Za spowodowanie śmiertelnego wypadku grozi mu 8 lat więzienia. Dzisiaj dowiemy się m.in., czy prokuratura zastosuje areszt wobec mężczyzny.
14: Po głośnym skandalu nie mniej paradoksalnie głośna cisza. Nie wiadomo na razie kto i czy w ogóle obejmie stanowisko pełnomocnika rządu do spraw promocji marki Polska. Barbara Mróz-Gorgoń opuszcza je w cieniu afery po kontrowersyjnym i pełnym błędów raporcie Polaków Portret Własny. Powołanie tej konkretnej osoby to była inicjatywa Rady Ministrów, a konkretnie szefa rządu. Ktoś premiera wprowadził w błąd, mówi Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej.
17: I z całą pewnością te osoby również powinny ponieść odpowiedzialność, bo to było po prostu kompletnie chybione, nieodpowiedzialne, ktoś nie zweryfikował.
14: Niewykluczone są więc kolejne dymisje. Dodam, że sprawę kontrowersyjnego raportu bada Warszawska Prokuratura Regionalna. Syreny zawyją dziś na terenie powiatu łaskiego w województwie łódzkim. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało do mieszkańców SMS-y z alertem i apeluje, by zachować spokój, bo to tylko trening systemu alarmowania. Niemniej to bardzo ważna informacja, szczególnie w kontekście tego, że w Łasku znajduje się Wojskowa Baza Lotnictwa Taktycznego. Syreny zawyją między 10 a 13. polskiej przestrzeni powietrznej. Od kilku dni można też zaobserwować zwiększoną aktywność samolotów wojskowych państw NATO. To ćwiczenia, które mają na celu zarówno sprawdzenie własnych zdolności, jak i odstraszanie Rosji od działań zagrażających państwom sojuszu. Odbywają się głównie w północnej części Polski i nad południową częścią Morza Bałtyckiego. Superman ruszył do walki z ogniem. 17-latek z Indonezji gasi pożary lasów i stał się bohaterem internetu. Nastolatek w charakterystycznym kostiumie superbohatera pomaga strażakom walczyć z żywiołem na Borneo. Nagrania z jego akcji obejrzały już miliony osób. Polecam, naprawdę bardzo łatwo je znaleźć. Szlachetna postawa chłopaka jest nieprzypadkowa. Jego ojciec jest strażakiem, założył miejscową ochotniczą straż pożarną.
18: Super FM. Pogoda.
0: Coraz więcej stopni w naszym mieście, po południu 23, jutro 24, dzisiaj i jutro sucho, dzisiaj i jutro słonecznie, chociaż wiem, że na słońce jeszcze czekamy.
1: Lato. Dzień dobry, lato.
19: Lato. Lato.
0: Pytanie, jaka jest poprawna odpowiedź w porannej zabawie Radia Super FM w poniedziałek? Odpowiedź już za 10 minut, dlatego bądźcie blisko radia. 4 minuty po godzinie 9, słuchacie Radia Super FM. Obiecałem, że będzie Tom Grennan i już teraz Tom Grennan w piosence pod tytułem Little Bit of Love.
1: Lato. Dzień dobry, lato.

0: Sponsorem nagród w zabawie jest restauracja Clue. Przyjdź do Clue na wyjątkowe śniadania. Smaki tradycji w nowoczesnej odsłonie i otrzymaj drugie śniadanie za połowę ceny. Clue. Park Żeromskiego. Plantowa 1.
1: Posłuchaj i odgadnij. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
2: Piękna sprawa to jest rozdawać takie atrakcyjne nagrody, moi drodzy. Przedostatni tydzień wakacji. Wiem, że złośliwi powiedzą, że to jest ostatni, ale nie, bo w poniedziałek w przyszłym tygodniu też jeszcze są wakacje. Także nie dajcie się oszukać, nie dajcie się oszukać. Przedostatni tydzień wakacji. My rozdajemy oczywiście nagrody w Radiu Super FM. W tym tygodniu to wyjątkowe zaproszenia. Naprawdę, jedyne w swoim rodzaju. Do restauracji Clue w hotelu Park. 200 zł można wygrać. Do restauracji Clue w hotelu Park wystarczy codziennie brać udział w porannej zabawie Radia Super FM. Dzisiaj mówiłem, że odgadujemy miejsce widokówkowe. Miejsce, które pojawia się na magnesach na przykład. No i oczywiście było bardzo dużo telefonów. 91, 2 czwórki, 5 piątek. Posłuchajmy tychże. Proszę bardzo.
3: Dzień dobry, a może dzisiaj chodzi o Różankę w Parku Kacprowicza? Myślę, że tak. Pozdrawiam, Agnieszka ze Szczecina.
2: Agnieszka, myślę, że nie. Niestety, ale próbuj, dziewczyno, próbuj. Ja, mówiąc szczerze, było tyle niepoprawnych odpowiedzi dzisiaj, że w pewnym momencie straciłem nadzieję już. Serio, naprawdę, dużo czasu spędziłem nad tym, żeby przegrzebać, przeszperać te wasze odpowiedzi i znaleźć tę pierwszą poprawną. Może to będzie ta. 9-1, 2 czwórki, 5 piątek. Proszę.
3: Dzień dobry. Dzisiaj myślę, że wyszłaś z zagadki tą Wały Chrobrego.
2: To nie są Wały Chrobrego. To nie są Wały Chrobrego, ale może do trzech razy sztuka.
4: Cześć, to Sylwia z dziećmi ze Szczecina. Rozwiązaniem zagadki jest Zamek Książąt Pomorskich. Pozdrawiam.
2: Tak jest, oczywiście. Oczywiście, że tak. Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie. No mówiłem, że to jest takie miejsce z widokówek, z kartek, z magnesów. Przecież na magnesach Zamek Książąt Pomorskich też się pojawia. No tych typów pewnie było kilka. Wały Chrobrego były tą najczęstszą odpowiedzią przez was udzielaną. Zamek Książąt Pomorskich nieco rzadziej. Natomiast Zamek Książąt Pomorskich, tak, to jest ikoniczne miejsce Szczecina i o nim dzisiaj mówiliśmy. A więc Sylwia, o ile dobrze słyszałem, z dziećmi zdobywa zaproszenie do restauracji Clue w hotelu Park. A kto zdobędzie jutro, o tym też dowiemy się po 9:00. Trzeba nas słuchać po 7:00 albo po 8:00, żeby mieć szansę na nagrodę.
1: Posłuchaj i odgadnij.
0: Fundatorem nagród w zabawie jest restauracja Clue. Przyjdź do Clue na wyjątkowe śniadania. Smaki tradycji w nowoczesnej odsłonie i otrzymaj drugie śniadanie za połowę ceny. Clue. Park Żeromskiego. Plantowa 1.
2: Natomiast równo za tydzień, 31 sierpnia, wielki finał zabawy w Radiu Super FM. Finał wakacji. I docenimy tych, którzy najczęściej przez wakacje dzwonili. Do wygrania będzie rejs do Szwecji od Unity Line.

0: Serwis informacyjny w Radiu Super FM. Najważniejsze wiadomości zebrał i przedstawi już za 39 sekund Andrzej Kutys.
1: Czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży starego kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w Radiu Super FM do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
2: Super FM. Wiadomości.
3: Andrzej Kutys, zapraszam. Pacjenci szukają drogi na skróty. Przeciwdziałanie oszustom jest konieczne, komentują przedstawiciele Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie po tym, jak prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego rządowy projekt ustawy Lex Szarlaton, która miała wprowadzić zakaz praktyk pseudomedycznych. Jednocześnie prezydent przedstawił swoją propozycję takich przepisów. Ludzie potrzebują obietnic, mówi chirurg onkologiczny dr Norbert Schramm.
4: Ludzie szukają tej drogi na skróty. Szukają tych miejsc, gdzie odpowiedź będzie zgodna z tym, co sobie gdzieś w głowie wyobrazili, no i szukają obietnic, takich prostych, tych, gdzie ktoś im powie, na pewno będzie dobrze. I dlatego ten problem niestety staje się coraz bardziej powszechny i coraz częściej widzimy, że pacjenci szukają tej drogi alternatywnej.
3: A według badań Okręgowej Izby Lekarskiej medycyną alternatywną wspomaga się nawet 60% pacjentów.
5: To są wiadomości w Radiu Super FM.
3: Prace wiertnicze miały się rozpocząć w lipcu, ale stanie się to w połowie września. Potrzebne są dodatkowe dane, tak miasto odpowiada na interpelację radnego Dariusza Smolińskiego w sprawie geotermii przy ulicy Dąbskiej na Prawobrzeżu. Przypomnijmy, miasto podpisało kontrakt na 15 milionów złotych, aby sprawdzić, czy da się tam wytwarzać odnawialną energię geotermalną. Urzędnicy podkreślali, że to w trosce o ceny dla mieszkańców. Pierwszy etap prac obejmował opracowanie dokumentów, montaż urządzenia wiertniczego i miał się zakończyć w lipcu, ale wykonawca przesunął ten termin na trzeci tydzień września, powołując się na konieczność doprecyzowania lokalizacji otworu.
5: Więcej na stronie super.fm.
3: I jeszcze sportowe podsumowanie weekendu naszych drużyn. Przed własną publicznością strzeliły 5 bramek, a do tego zachowały czyste konto. Piłkarki kobiecej Pogoni Szczecin w czwartej kolejce Ekstraligi Kobiet w ten weekend pokonały 5-0 Śląsk Wrocław. To piłkarki z Dolnego Śląska jako pierwsze trafiły do siatki. Na szczęście i gol z 12 minuty został nieuznany. Kilka chwil później wynik uderzeniem z rzutu wolnego otworzyła za to Zuzanna Radochońska. Po spotkaniu podkreślała jednak, że nie był to mecz bezbłędny.
6: Muszę powiedzieć, że żaden mecz nie jest idealny, nawet gdy wygrywa się 5-0. Wiadomo, każdy popełnia błędy w każdym meczu, niezależnie od wyniku. Jednak bardzo cieszy nas tak okazałe zwycięstwo przed własną publicznością i pierwsze czyste konto w tym sezonie.
3: Granatowo-bordowe po zwycięstwie nad Śląskiem zajmują trzecie miejsce w tabeli Ekstraligi Kobiet. A co jeszcze dzieje się w sporcie? To już teraz w Radiu Super FM.
2: Super FM. Sport.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek odpuszcza turniej par mieszanych na US Open. Nasza najlepsza tenisistka zrezygnowała z miksta z Kasperem Rudem, bo chce się skupić na singlu. A dziś w Nowym Jorku już kwalifikacje wieczorem i w nocy polskiego czasu. Pierwsze mecze w nich zagrają Linda Klimowiczowa i Katarzyna Kawa. Tymczasem poznaliśmy zwycięzców turnieju tenisowego w Cincinnati. W finale rywalizacji kobiet Coco Gauff pokonała 6-2, 6-4 Jessica Pegule, która to z kolei wygrała półfinałowy mecz z Igą Świątek. Natomiast wśród mężczyzn po tytuł sięgnął Francuz Arthur Fils. On wygrał w 3 setach z Amerykaninem Francesem Tiafoe. W Cancun za to, ale w turnieju niższej rangi, triumfował Hubert Hurkacz. Premier League i Serie A zainaugurowały w miniony weekend rozgrywki. W Anglii na inaugurację obrońcy tytułu, czyli Arsenal, pokonali wracające na najwyższy poziom rozgrywkowy po ćwierć wieku Coventry 3-0. A od wpadki zaczęła sezon Aston Villa. Mattiego Kesza przegrała aż 0-4 z Brighton. Z kolei we Włoszech Piotr Zieliński zdobył bramkę dla Interu w wygranym 4-1 meczu z Moncą, a Mediolańczycy, którzy bronią tytułu, zostali liderem Serie A. W Niemczech natomiast po superpuchar sięgnął Bayern, Monachijczycy pokonali w Dortmundzie Borussię 2-1. Rekordzista świata Armand Duplantis wygrał konkurs skoku o tyczce podczas memoriału Kamili Skolimowskiej, zaliczanego do cyklu Diamentowej Ligi. Szwed skoczył na stadionie śląskim 6-20, a potem podjął nieudaną próbę ataku na rekord świata. Skakało mi się trudno, miałem dużo skoków, gdzie strąciłem niższe wysokości, no i czasem to tak jest w sporcie, że trzeba bardzo mocno się zmobilizować, żeby oddać te kolejne skoki, więc nie ukrywam, że były to dla mnie trudne zawody, no i jestem zadowolony.
8: zadowolony, że udało się skoczyć te 6.20. A rekord Polski pobiła za to w Chorzowie Klaudia Kazimierska na 1500 metrów. Na metę przybiegła z czasem 3.55.59.
9: Na program Wakacje w Mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
10: Sponsorem programu są Ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce, wiele możliwości. Na program zaprasza sponsor Morskie Centrum Nauki wraz z Planetarium i pracowniami edukacyjnymi. www.centrumnauki.eu.
11: Wakacje w Mieście z Radiem Super FM.
12: Wybiła 9.30, więc najwyższa pora wejść w ten poniedziałek z zapasem dobrej energii. Dziś stawiamy przede wszystkim na zdrowie, aktywność i świetną zabawę dla seniorów. Przy mikrofonie Zosia Lichota, a w Super FM sprawdzamy, gdzie warto aktywnie rozpocząć nowy tydzień. W Miejskim Ośrodku Kultury w Szczecinie startuje wakacyjny cykl zajęć stworzony z myślą o dojrzałych mieszkańcach. O 10 oraz 11 rusza gimnastyka dla seniorów. To przystępne ćwiczenia ogólnorozwojowe, które pomogą zadbać o formę, sprawność i świetne samopoczucie w sympatycznej atmosferze. Pamiętajcie tylko o wygodnym stroju i własnej macie. Z kolei tuż po ćwiczeniach, punktualnie o 12, parkiet przejmie roztańczony senior. Dzisiejsze spotkanie upłynie pod znakiem tańca liniowego, czyli prostych układów grupowych. Partner nie jest więc potrzebny, wystarczą wygodne buty, butelka wody i spora dawka uśmiechu. Wejściówki na oba wydarzenia są dostępne na stronie internetowej MOK-u oraz stacjonarnie w sekretariacie. Spędźcie ten poranek na sportowo, a jeśli wolicie zostać w domu, to podgłoście odbiorniki, bo hitów na naszej antenie dzisiaj na pewno nie zabraknie.
11: Wakacje w Mieście z Radiem Super FM.
9: Na program Wakacje w Mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
10: Sponsorem programu są Ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce, wiele możliwości. Na program zaprasza sponsor Morskie Centrum Nauki wraz z Planetarium i pracowniami edukacyjnymi. www.centrumnauki.eu.
9: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
13: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
14: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM.
0: Dzisiaj za oknami sporo chmur, aktualnie jedynie 16 stopni, maksymalnie dzisiaj do 22 i to słońce będzie próbowało w ciągu dnia przebić się przez grubą warstwę chmur. W ciągu dnia mogą pojawić się przelotne opady deszczu, no i aura za oknem nie zachęca do tego, by spędzić ten czas nad wodą. Choć na kąpieliskach w Szczecinie i okolicach białe flagi z wyłączeniem stepnicy, tam nadal czerwona ze względu na zakwit sinic. Temperatura wody od 20 do 21 stopni, nad Bałtykiem słonecznie, ale chłodno, maksymalnie dzisiaj do 19.
14: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM.
9: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
13: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
14: Lato. Dzień dobry.

to Swedish House Mafia, czyli Happiness is so sad. Taki tytuł nosi ta piosenka, której słuchaliśmy przed momentem w radiu Super FM. Polecam wam być razem z nami od poniedziałku do piątku po godzinie 7 i po godzinie 8. Myślę, że w szczególności. Dlaczego? Dlatego, że poranna zabawa w tym tygodniu i ciekawa nagroda do zdobycia. 200 zł do restauracji Clue w hotelu Park. 200 w restauracji do wydania. No to dla dwóch osób to jest już, myślę, przyzwoicie. Dorzucimy się wam do romantycznej kolacji. Bądźcie razem z nami po 7 i po 8 w Super FM.

0: Tak, minął nam poniedziałkowy poranek, w zasadzie mamy już poniedziałkowe przedpołudnie. Bartek Czetowicz odmeldowuje się. Miłego dnia.
1: Reklama.
2: Ola, Ola, no przecież nie szalej tak. Nie nadążam za tym dzieckiem. Boże, nie, no przewrócisz się. Matko. Nie nadążasz? Zapisz dziecko do Baby Gym. Tu zamieniamy nieskończoną energię twojego dziecka w nowe umiejętności. Baby Gym. Zajęcia dla dzieci już od 6 miesiąca życia. Organizacja urodzin na sportowo. Gimnastyka, akrobatyka, aerial. www.babygym.pl. Zapisy na nowy rok szkolny już trwają. Baby Gym. Szczecin, Krygiera 3A.
3: Uwaga, darmowe porady prawne dla kredytobiorców. Zaprasza Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Tylko we wrześniu, w każdy wtorek od 10 do 18. Przyjdź z umową kredytu i dowiedz się, co możesz zyskać. Analiza umowy kredytu jest bezpłatna. Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Jana Pawła II, 28 przez 3.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.
6: Jest 10:00. Wiadomości Super FM.
7: Kolejne podwyżki cen paliw nieuniknione mimo rządowych regulacji. Potem co z transkrypcją aktów małżeństwa par jednopłciowych i minister finansów o tym, kto skorzysta na zmianach podatkowych.
1: Super FM. Wiadomości.
7: Marcin Krzemiński. Mimo rządowego programu CPN podwyżki na stacjach paliw są nieuniknione, mówią eksperci, bo podawane przez ministra energii ceny maksymalne i tak są uzależnione od hurtowych. Na te w weekend podniósł m.in. Orlen. Wpływ na cenę ma też sytuacja na giełdzie i marże rafinerii. To oznacza podwyżki o 5-6 groszy na litrze w następnych dniach i to raczej nie koniec serii.
8: Ponownie doszło do eskalacji napięcia w rejonie Zatoki Perskiej.
7: I szans na wznowienie rozmów pokojowych USA z Iranem nie ma, mówi Magdalena Robak z petrol.pl. Przypomnę, że dziś obowiązują jeszcze ceny maksymalne z weekendu. 6 zł 54 grosze za litr benzyny 95, 7 zł 59 groszy za litr diesla. Rządowy program CPN potrwa do końca miesiąca. Możliwa już w każdym urzędzie stanu cywilnego transkrypcja aktów małżeństwa par jednopłciowych, ale tylko w teorii, mimo że wczoraj weszło w życie rozporządzenie ministra cyfryzacji w sprawie wzorów dokumentów, to nie wszyscy zamierzają przepisy w praktyce stosować. Odmawia na przykład burmistrz Zakopanego, bo uważa, że to niezgodne z konstytucją. Jest droga sądowa, mówi premier Donald Tusk, no ale podpowiada też prostsze rozwiązanie.
9: To nie brzmi może najatrakcyjniej, ale w Polsce mamy możliwość podejmowania takich działań, niekoniecznie w samorządzie, gdzie jest się zameldowanym.
7: Monitorowanie wdrażania przepisów zapowiada pełnomocniczka rządu do spraw równości. Komisja Europejska zatwierdziła warte nieco ponad 6 miliardów euro nowe zamówienia obronne dla Ukrainy. Pieniądze pochodzą z unijnej pożyczki dla tego kraju na sumę 90 miliardów euro. Nowa transza zostanie przeznaczona m.in. na systemy obrony powietrznej i przeciwrakietowej oraz pociski rakietowe. Dziś obchody 35-lecia niepodległości Ukrainy. Z tej okazji w Kijowie ma się odbyć spotkanie tzw. koalicji chętnych, grupy państw, które wspierają Ukrainę w jej wojnie z Rosją. Unijne instytucje będzie reprezentować przewodniczący Rady Europejskiej. Ruszyły poprawkowe egzaminy maturalne. Przystąpienie do nich zadeklarowało blisko 50 tysięcy maturzystów. Wyniki poznają 11 września. 3,5 miliona osób skorzysta na podniesieniu progu podatkowego, zapewnia minister finansów Andrzej Domański. Plany rządu zakładają przesunięcie kwoty drugiego progu podatkowego ze 120 na 130 tysięcy złotych i wprowadzenie 24% podatku, a nie jak dotąd 32% dla osób, które go przekroczą.
10: 3,5 miliona osób na tej propozycji skorzysta. I tu mówimy o klasie średniej, o osobach, które nie mają wcale potężnych, wielkich dochodów, a które w tej chwili są jedyną grupą, której takie efektywne płacone podatki rok w rok rosną.
7: Opozycja odpowiada, że wyższy CIT

0: tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: Poniedziałkowe tu i teraz w Radiu Super FM. To jest dobry moment, żeby zrobić sportowe podsumowanie weekendu. Rozhulały się rozgrywki. Co prawda jeszcze nie halowe. Tu czekamy na chemika Police, chociaż pewien wątek być może jeszcze nam się zmieści. Natomiast z redakcyjnym kolegą Piotrem Jarząbkiem. Ja nazywam się Andrzej Kutys. Wracamy oczywiście do wczorajszego wieczora. Pogoń Szczecin w piłkarskiej ekstraklasie 2-2 z Wisłą Kraków. Szklanka jest do połowy pusta czy do połowy pełna? Jak ty to widziałeś z loży prasowej?
2: No z jednej strony w tym meczu szklanka jest do połowy pełna, no bo powiedzmy sobie szczerze, w ostatniej akcji meczu, no tam może 5 minut do końca tego spotkania zostało, Wisła Kraków obija słupek, więc to naprawdę mogło się skończyć tak, że to Wisła wywiozłaby 3 punkty ze Szczecina, ale z drugiej strony to jest tylko remis z Beniaminkiem Ligi, który, no umówmy się, nie powinien nam sprawić problemów, a jednak sprawił i to takie całkiem spore.
1: Z mojej perspektywy, bo Piotr w loży prasowej, ja w fotoreporterskim miejscu, czyli za bramkami, no to w pierwszej połowie się praktycznie bardzo nudziłem, niewiele się działo ze strony Pogoni tej kreacji, to Wisła prowadziła grę niestety. Natomiast w drugiej połowie wyglądało to nieco lepiej, że gdzieś już ta piłka krążyła po połowie przeciwnika, no ale to jeszcze rzeczywiście, tak jak mówi trener Garcia, dużo do dopracowania. Natomiast oglądałeś też na żywo mecz piłkarek Pogoni Szczecin. One przekonująco, 5-0 ze Śląskiem.
2: Tak, no tutaj szklanka nawet nie do połowy, a całkowicie pełna po tym meczu tak naprawdę. 5-0, pierwsze czyste konto w tym sezonie, wszystko u siebie. To był bardzo dobry mecz w wykonaniu piłkarek Pogoni Szczecin, trzeba powiedzieć, choć zaczął się nie najlepiej, bo to Śląsk jako pierwszy strzelił bramkę, to też można powiedzieć. Po rzucie rożnym piłka wpadła do siatki granatowo-bordowych, ale ta bramka nie została uznana. Był tam faul na bramkarzu, tak uznała sędzina i nie było tego gola.
1: Z tego się cieszymy, chociaż no też pamiętamy, że zwracamy uwagę szczególnie na Pogoń Szczecin, bo były pewne wątpliwości, przebudowa składu, sporo zawodniczek z poprzedniego sezonu, przecież wicemistrzynie Polski odeszło, no ale na razie odpukać wszystko idzie w dobrym kierunku. Czy idzie w dobrym kierunku, jeżeli chodzi o ćwic Szczecin? No dalej czerwona latarnia ligi, ale pierwszy punkt jest i to na boisku przeciwnika, i to przeciwnika, który jest w czubie tabeli z Nicz Pruszków. 1-1 Świt Szczecin, piłkarze w drugiej lidze.
2: Można powiedzieć, że idziemy chyba w dobrym kierunku, no bo było 0 punktów po 4 kolejkach,
1: to
2: a
1: jest
2: teraz jest 1,
1: no.
2: Także idziemy do przodu, można powiedzieć, no ale to prawda, trzeba docenić ten punkt na terenie Znicza Pruszków, który jest cały czas na ligowym podium, więc to na pewno cieszy, no i na pewno cieszy to, że Świtowcy bardzo szybko odpowiedzieli na straconą bramkę, bo w 30 minucie tę bramkę stracili i 4 minuty później Szymon Kapelusz wpisuje się na listę strzelców i taki rezultat już utrzymał się do końca spotkania.
1: Liga jest długa, więc trzymamy kciuki za to, żeby nowy trener poukładał to, co nie udało się poprzedniemu trenerowi. Już spuśćmy miłosiernie zasłonę milczenia i tak jeszcze krótko, bo mówiłem, że tym Lotto Chemiku, co prawda nie o sensie stricte siatkarkach i rozgrywkach ligowych, ale nie wiem, czy oglądałeś Maję Koput w starciu Mistrzostw Europy w reprezentacji Polski z meczu z Węgrami, wygranym 3-0. Bardzo ładnie się nasza środkowa zaprezentowała. Kilka punktów blokiem, kilka punktów zdobyła bezpośrednio, także myślę, że tutaj kibice mają nadzieję na to, że nasza siatkarka w lidze też będzie grała pierwsze skrzypce.
2: Oczywiście, trzymamy kciuki za Maję Koput, zaprezentowała się z tymi Węgrami całkiem nieźle, to trzeba powiedzieć.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: Kolejna linia brzegowa. Nad morze czy nad jezioro? Flaga biała czy czerwona? Letnia linia brzegowa to zawsze aktualne informacje ze szczecińskich kąpielisk, a także temperatura wody i powietrza. Słuchaj radia Super FM po 9 i 11. Gorące lato. Tylko w Super FM.
1: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
2: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
3: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt. Aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Cześć. Tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Car Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.o.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.

0: Tylko teraz tablet OscalPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.
2: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
1: Super FM zaprasza.
3: Czas na radiowy serwis kulturalny. Barbara Gądek. W Super FM sprawdzamy, co ciekawego czeka nas w najbliższym czasie. Teatr Polski zaprasza na aż 3 zróżnicowane spektakle. Paryski Splin, widowisko w reżyserii Adama Opatowicza. W tym spektaklu twórcy przenoszą nas w czasy paryskiej bohemy. Liryczne piosenki oddają nieśpieszny, wielowarstwowy klimat oraz specyficzną melancholię stolicy Francji. Kogut w Rosole to słynna komedia w reżyserii Marka Gierszała. Sztuka w lekki i dowcipny sposób porusza egzystencjalne problemy współczesnego człowieka. Łączy świetną zabawę z dyskretną refleksją. Związek na odległość niewielką. To przewrotna komedia małżeńska, satyryczno-makabryczna krotochwila, zbudowana ze skeczów Stefanii Grodzieńskiej, pełnych czarnego humoru piosenek Macieja Zębatego oraz opatrzona komentarzem Andrzeja Poniedzielskiego. Lwów on the Move. To niezwykły koncert w Zamku Książąt Pomorskich. W ramach 9. Festiwalu Muzyki Przewracalnej klawesynista i improwizator Stanisław Łopuszyński zabierze Was w muzyczną podróż po dawnych kresach. W programie znajdą się utwory renesansowe, dzieła Mozarta i Paderewskiego. Koncert połączony będzie z mini wykładem ze slajdami oraz osobistymi opowieściami artysty z jego misji humanitarnych w Ukrainie. Po więcej szczegółów zapraszam na strony internetowe organizatorów. Dobrego dnia i do usłyszenia w kolejnym serwisie.
2: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.

0: cudze chwalicie, swego nie znacie. Zaprasza Beata Jankowska.
1: Ja dla słuchaczy Super FM przemierzam nie tylko wybrzeże, również Polskę. A dziś zabieram was do fabryki. Jestem w historycznym miejscu w Kołobrzegu. A rozmawia ze mną...
2: Włodzimierz Adam, pełnomocnik Factory Resort, który prowadzi działalność hotelową.
1: Historyczne miejsce, wyjątkowe miejsce i pan, który tę historię doskonale zna. My jesteśmy w budynku przedwojennym, prawda?
2: Budynek ten zbudował Niemiec, który przekazał zięciowi, a on zbudował tutaj fabrykę kosmetyków i leków, które były oparte na roślinach. Przed wojną opanował prawie że całą Europę, oprócz Anglii, łącznie z Rosją, wysyłając tam te swoje specyfiki. Muszę powiedzieć, ten człowiek, który to zrobił, to był jednym z takich najbogatszych, a jednocześnie taki bardzo poważany tutaj w Kołobrzegu gość, który naprawdę w tej fabryce zatrudniał ludzi i to dość sporo Polaków to pracowało. Tutaj w tym budynku zmieściła się dyrekcja uzdrowiska naszego kołobrzeskiego. Udało nam się w 2004 roku ten budynek kupić jako Społeczna Akademia Nauk i rozpoczęliśmy tutaj naukę. 1100 studentów wypuściliśmy w tym okresie czasu od 2004 roku do 2022 z zakresu fizjoterapii, zarządzania, stosunków międzynarodowych, pedagogiki. Kiedy zapadła decyzja w 2019 roku, że idziemy w przebudowę tego budynku, uzyskaliśmy zgodę konserwatora zabytków, że możemy podnieść ten budynek o jedno piętro i teraz ten budynek się tak dosyć ładnie prezentuje. To wszystko, co tu zostało zrobione, to jest pod ludzi. W sensie takim, że na przykład mamy ten apartamentowy budynek na 33 pokoje, ale w tych pokojach może przyjechać rodzina 6, nawet 8 osobowa. Mamy tutaj ludzi, którzy się znają na hotelarstwie. Mamy ludzi, którzy gotują dość smacznie i ludzie naprawdę przyjeżdżają i dobrze nas oceniają. Ja się z tego cieszę, bo to tyle lat.
1: Zostawiam pana Włodka i biegnę do restauracji. Dowiemy się, co tam w kuchni. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Max, widzę, że jadłeś. Dopiero skończyłeś. Co jadłeś, powiedz?
3: 5 pizzy.
1: Ile?
3: 5.
1: A ile ty, chłopaku, masz lat?
3: Prawie 7.
1: 7 to musiały być imponujące rozmiary.
3: Mhm.
1: Dałeś radę?
3: Tak.
1: A powiedz mi, czy możemy pochwalić kucharza?
3: Tak.
1: Jest ze mną mama Maxa.
4: Dzień dobry, Iwona.
1: Pani Iwono, jesteście tu państwo od dawna?
4: Niestety już jutro wyjeżdżamy, nasz pobyt się kończy. Jesteśmy praktycznie już jutro tydzień. Pogoda była zmienna, zdarzały się nieplanowane krótkie deszcze, ale ogólnie było bardzo, bardzo fajnie, można było poplażować, można było pospacerować, pojeździć na rowerach. Jest tutaj mnóstwo rozrywek.
3: Ja polecam placyk zabaw.
4: Dokładnie. Jeżeli nie ma pogody, pada deszcz, jest dużo zajęć dla dzieci. Jest bardzo fajny basen, przyjemne sauny, plac zabaw dla dzieci, dużo animacji. Można spędzić cały dzień korzystając z uroków hotelu, kiedy na przykład właśnie pada deszcz, nie można wyjść na plażę. Na pewno dzieci nie będą się nudziły, siedząc w pokojach przed telewizorem. Chociaż ten rodzaj rozrywki też jak najbardziej polecamy.
1: Fabryka, szkoła, w tej chwili hotel. Hotel rzeczywiście o niezwykłym charakterze, a o jego historii opowiada
2: Włodzimierz Adam, pełnomocnik Factory Resort.
0: Cudze chwalicie, swego nie znacie.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Do zabawy zaprasza Mitsubishi Polmotor z wyjątkową ofertą Mitsubishi Grandis już od 1123 zł miesięcznie. Ulica Ustowo 52 w Szczecinie.
2: Reklama.
3: Ola, no przecież nie szalej tak. Nie nadążam za tym dzieckiem. Boże, nie, no przewrócisz się. Matko. Nie nadążasz? Zapisz dziecko do Baby Gym. Tu zamieniamy nieskończoną energię twojego dziecka w nowe umiejętności. Baby Gym. Zajęcia dla dzieci już od 6 miesiąca życia. Organizacja urodzinna sportowo. Gimnastyka, akrobatyka, aerial. www.babygym.pl. Zapisy na nowy rok szkolny już trwają. Baby Gym. Szczecin, Krygiera 3A.
2: I po reklamie.
0: Jest 11. Wiadomości Super FM.
4: Prawdopodobnie dziś zarzuty po tragicznym wypadku w Krakowie. Za tydzień protest nauczycieli, mają dość obietnic, chcą konkretów. Będą też nasi lekkoatleci.
5: Mega się cieszę, że dostałam się na finał diamentowej ligi.
4: Wrócimy do zmagań w Chorzowie.
2: Super FM. Wiadomości.
4: Marcin Krzemiński został doprowadzony do prokuratury. Prawdopodobnie dziś usłyszy zarzuty. 26-letni Hubert B., który kierując Volkswagenem Golfem, miał śmiertelnie w weekend potrącić młode małżeństwo spacerujące z dzieckiem w wózku pochodniku w Krakowie. Ze wstępnej opinii biegłego wynika, że kierowca jechał o wiele za szybko i stracił panowanie nad kierownicą. W samochodzie było też troje pasażerów. 26-latek był trzeźwy, no ale pobrano mu krew do badań. Za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym Hubertowi B. może grozić do 8 lat więzienia. 8-miesięczne dziecko zmarłej pary walczy o życie w szpitalu. Mieszkający w Polsce cudzoziemcy będą dziś protestować przeciw przewlekłej biurokracji. Skarżą się, że długo czekają na karty pobytu i załatwienie spraw urzędowych. W niektórych województwach nawet półtora roku. Demonstracja odbędzie się w Warszawie przed Urzędem Wojewódzkim. Z kolei równo za tydzień do Warszawy zjadą nauczyciele z całego kraju, by tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego protestować przed kancelarią premiera. Manifestacja pod hasłem "Politycy do tablicy, godne płace, dotrzymajcie słowa" ma przypomnieć o obietnicach składanych pedagogom, z jakich rząd się nie wywiązał.
6: Dużo. Obiecali dużo i obiecali konkrety. Przedstawiciele dzisiaj rządzących partii podpisali z ZNP porozumienie na rzecz edukacji i tam zobowiązali się do powiązania systemu wynagradzania nauczycieli ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce. Mijają lata i nic się w tej sprawie nie zadziało.
4: Mówi Magdalena Kaszulanis, rzeczniczka ZNP. Ministerstwo Edukacji twierdzi, że argumenty związkowców rozumie, jednak nie jest w stanie zagwarantować podwyżek wyższych niż 3%. Hubert Hurkacz wygrał Challenger ATP w meksykańskim Cancun. W finale polski tenisista pokonał najwyżej rozstawionego Sebastiana Baeza z Argentyny 4-6, 6-0, 6-3, dzięki czemu wróci do czołowej 50 światowego rankingu, awansuje na 46 miejsce. Nie było rekordu świata, ale padł rekord Polski. Na mityngu diamentowej ligi na Stadionie Śląskim ustanowiła go nasza wicemistrzyni Europy z Birmingham, Klaudia Kaźmierska. Ale dla lekkoatletów to jeszcze nie koniec sezonu, o czym Przemysław Pozowski.
7: Organizatorzy memoriału Kamili Skolimowskiej liczyli na rekord świata w skoku o tyczce Mondo Duplantisa, ale Szwed tym razem skoczył 6.20. Rekord Polski ustanowiła za to na 1500 metrów Klaudia Kazimierska.
8: Ja byłam dość skupiona, ale słyszałam doping i tak przez pierwsze dwa okrążenia się słyszy, co się dzieje. Potem trochę się wyłącza już mózg i uszy.
7: Teraz lekkoatleci wystartują w Curychu i w finale w Brukseli. W Chorzowie przed blisko 40-tysięczną publicznością prawo startu w stolicy Belgii zapewniła sobie m.in. nasza brązowa medalistka olimpijska z Paryża na 400 metrów Natalia Bukowiecka.
5: Mega się cieszę, że dostałam się na finał diamentowej ligi. Mam nadzieję, że tam też będzie dobra pogoda i że jak odpocznę, będę w stanie, powiedz, jeszcze szybciej zrobić sezon best.
7: Meeting w Curychu w czwartek.
4: W Brukseli sportowcy będą rywalizować 4 i 5 września.

0: Czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży Starego Kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM. Do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
1: Reklama.
2: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
3: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
2: Takie cuda tam sprzedają?
3: No pewnie. I to nie za miliony.
4: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
5: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
6: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
7: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
0: Uwaga, darmowe porady prawne dla kredytobiorców. Zaprasza Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Tylko we wrześniu, w każdy wtorek od 10 do 18. Przyjdź z umową kredytu i dowiedz się, co możesz zyskać. Analiza umowy kredytu jest bezpłatna. Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Jana Pawła II, 28/3.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś winogrona Jasny Luzem, cena przed obniżką 14,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie Luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.
11: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
0: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
12: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM.
13: Za oknami nadal chmury, choć to słońce cały czas chce nam pokazać, że nadal trwa lato. Aktualnie w Szczecinie 18 stopni, maksymalnie dzisiaj do 22. Mogą pojawić się przelotne opady deszczu, no ale parasol nie będzie na długo potrzebny. Na kąpieliskach w Szczecinie i okolicach białe flagi, te zobaczycie m.in. w Dąbiu, Lubczynie czy na Głębokim, a temperatura wody od 18 na Dziewokliczu do 21 w Steklnie. Nad Bałtykiem słonecznie, ale chłodno, jedynie 19, tyle samo ma temperatura morza, a na wieżach ratowników powiewają dzisiaj czerwone flagi ze względu na wysoką falę i silne prądy wsteczne. Szału nie ma, ale najważniejsze, że nie pada. Jutro w Szczecinie do 23, w Międzyzdrojach i Świnoujściu do 20.
12: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM.
11: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
0: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
12: Super FM.

0: Wakacyjna powieść w Radiu Super FM. Wydawnictwo Filia przedstawia Przemysław Kowalewski. Księga Grzechu. Czyta Mariusz Bonaszewski.
1: Nagle poczuła wibrację w kieszeni spodni. Sięgnęła po telefon. To był Szymon Wagner, polski oficer łącznikowy w niemieckiej policji. Wcisnęła zieloną słuchawkę. Cześć. Jego głos był szorstki. Miałeś rację. Jednak nie w jego domu w Berlinie, tylko w posiadłości nad Zalewem Szczecińskim. Ale się spóźniliśmy. Dwa trupy. Na miejscu właśnie rozkłada się cyrk. Są już ludzie z LKA, Mecklenburg, Forpommern i Kripo. Zaraz zjedzie się cała reszta. Pozostało wam niewiele czasu. Na szczęście sprawę prowadzi komisarz Ingo Reinecke z Neubrandenburga. Mówiłem, że jedziecie. Pamiętaj, Grot. Jesteście tam nieoficjalnie. Interesuje go to, co się wydarzyło w Danie. Dlatego z wami porozmawia i może wpuści na miejsce. Tyle mogę dla ciebie zrobić. Dziękuję, wyszeptała Laura Grot. Wyrówna się, dodała z uśmiechem. No liczę, zaśmiał się. Zakończyła rozmowę i zapytała kierowcy. Za ile będziemy na miejscu? Mężczyzna spojrzał na ekran nawigacji. Za jakieś 15 minut. W samochodzie zapanowało milczenie, jakby wszyscy ulegli hipnotycznym wibracjom wydawanym przez rytmiczne uderzenia w klawiaturę przez Agnę Witkus. Dopiero jej kolejne odkrycie wzbudziło żywą reakcję. Założę się, że za tym obrazem jest safe. Powiedziała to do siebie, ale na tyle głośno, że Laura i dotychczas drzemiąca snem sprawiedliwego konserwatorka zabytków rzuciły się do fotela, w którym siedziała hakerka. Obie zatrzymały wzrok na ekranie laptopa. Zdjęcie przedstawiało pierwszą stronę zapisków znalezionych w kościele w Althittendorfie. Podobną fotografię, tylko w większym zbliżeniu, otrzymał Nikita Wajda od Rongego podczas ich spotkania. Przecież tu nic nie ma. Urzędniczka ziewnęła i wróciła na swoje miejsce. To jedno z serii zdjęć wykonanych przez naszego Helmuta w Niemczech. Przedstawia pierwszą stronę manuskryptu. Jest ich kilka. Wybrał najlepsze, wydrukował i przekazał naszemu profesorkowi. Agnes spojrzała wyzywająco na Laurę Grot, która teraz wisiała nad zagłówkiem fotela, w którym siedziała Witkus, nie spuszczając oka z ekranu. Powiększ ten fragment. Wskazała niewielki fragment poza kartką w rogu zdjęcia. Witkus się uśmiechnęła. Psi węch cię nie myli, wyszeptała policjantce do ucha. Powiększyła na ekranie tę część. To było lustro. Najwyraźniej Ronge, robiąc zdjęcie manuskryptowi, stał przed nim i jego niewielki fragment został utrwalony. Zbliżenie ujawniło, co znajduje się za plecami mężczyzny. Był w sypialni. Za jego uchem można było dostrzec wielkie łóżko i wakacyjną fotografię przedstawiającą Franka i Emmę. Obejmowali się, uśmiechając się szeroko. Wyglądali na szczęśliwych. Obraz naklejono na skrzydło drzwi sejfu albo skrytki, teraz uchylonych. Prowadziły do ukrytej w ścianie wnęki. Najwyraźniej Ronge wyciągnął z sejfu manuskrypt tylko na chwilę, by zrobić zdjęcie. Nie zauważył, że pozostawił na fotografii ślad. Laura Grot podniosła wzrok i spojrzała na przypatrującego się jej ze zniecierpliwieniem Nikitę Wajdę. Uśmiechnęła się. A jednak Ronge nie zamilkł na wieki.
0: Wakacyjna powieść w Radiu Super FM. Wydawnictwo Filia przedstawia Przemysław Kowalewski. Księga Grzechu.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Fundatorem nagród w zabawie jest restauracja Clue. Przyjdź do Clue na wyjątkowe śniadania. Smaki tradycji w nowoczesnej odsłonie i otrzymaj drugie śniadanie za połowę ceny. Clue. Park Żeromskiego. Plantowa 1.
2: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt. Aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Castorama.
5: Teoria.
6: I praktyka.
5: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
6: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: I po reklamie.
0: Jest 12. Wiadomości Super FM.
8: Ceny paliw jeszcze przez tydzień niższe. Polacy podzieleni w sprawie CPN-u. Do Polski mają wrócić w najbliższych dniach ciała ofiar katastrofy na Węgrzech. Ważna decyzja. Iggy Świątek wycofała się z turnieju par mieszanek w Nowym Jorku.
7: Super FM. Wiadomości.
8: Agnieszka Trojanowska-Bis. Równo połowa Polaków chce, aby program CPN, czyli ceny paliwa niżej, został przedłużony na kolejne tygodnie. Tak wynika z badań SF Research dla Rzeczpospolitej. Przeciwko przedłużeniu pakietu ceny paliwa niżej opowiedział się co czwarty ankietowany. Rządowa pomoc podoba się Polakom, ale takie działania kosztują, a budżet nie jest w najlepszej kondycji. Tak program komentuje członek Rady Polityki Pieniężnej Ludwik Kotecki.
9: Polakom się podobają na pewno. Ja jestem Polakiem, więc teoretycznie powinny mi się też podobać. No praktycznie trzeba pamiętać o kosztach. W tym tygodniu będzie właściwie tydzień budżetowy, bo pewnie zobaczymy projekt budżetu na przyszły rok. W związku z tym możemy o tych finansach i będziemy pewnie dużo mówić. No tego rodzaju działania kosztują dosyć dużo budżet, a ten budżet nie jest w najlepszej kondycji.
8: Póki co niższe ceny na stacjach paliw potrwają jeszcze tydzień. W tym tygodniu do Polski wrócą ciała ofiar katastrofy autokaru na Węgrzech. W wypadku polskiego pojazdu tydzień temu w niedzielę zginęło 12 osób. Ze szczegółami Marcin Starzec.
10: Termin sprowadzania ciał poznały już rodziny 12 ofiar. O tym poinformowała ich rzeszowska policja, ale wiadomo, że jeszcze w tym tygodniu prokuratura zleci sekcję zwłok, która ma odbyć się w Krakowie, mówi Marta Kolendowska-Matejczuk, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Krośnie.
11: Prokuratura obecnie dysponuje już listą pasażerów, którzy ponieśli śmierć w katastrofie. Wśród ofiar nie ma osób nieletnich.
10: Na Węgrzech pozostały wciąż 3 osoby ranne w wypadku autokaru. Stan tej trójki pod kątem powrotu na Podkarpacie oceni na miejscu zespół polskich wojskowych lekarzy. Reszta pasażerów wracających z pielgrzymki do Meczugorje jest już w kraju.
8: Polska prokuratura chce przejąć śledztwo w sprawie tego wypadku. Wniosek w sprawie jest już na biurku ministra sprawiedliwości i w zależności od jego decyzji zostanie przekazany stronie węgierskiej. Do tego czasu w sprawie będą toczyły się 2 śledztwa. Węgierscy śledczy zatrzymali kierowcę, który usłyszał zarzuty nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Po ciężkiej chorobie zmarł generał Mirosław Różański, były dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych, senator 11 kadencji. Odszedł odważny i uczciwy człowiek, który służył Polsce, podkreśliła marszałek Senatu, przekazując informacje o śmierci generała i składając kondolencje rodzinie i bliskim. Generał Mirosław Różański miał 63 lata. Kibice tenisa będą musieli uzbroić się w cierpliwość, by zobaczyć Igę Świątek w US Open. Nasza tenisistka zrezygnowała z udziału w turnieju par mieszanek w Nowym Jorku i zagra tylko w singlu. Szczegóły decyzji Igi Świątek zna Przemysław Pozowski.
12: Miała grać w parze z Kasperem Rudem, bo chce się skupić na singlu. I o czym na razie nie chce myśleć, walce o udział w WTA Finals, czyli turnieju dla 8 najlepszych zawodniczek sezonu.
13: Myślałam, że w tym sezonie w ogóle finalsy będą dla mnie niemożliwe, dlatego totalnie się od tego odciąłam.
12: Tak mówiła jeszcze w Cincinnati magazynowi Tennis Club. A rywalizacja w Nowym Jorku już się zaczęła, tyle że w kwalifikacjach, w których dziś wieczorem i w nocy powalczą Linda Klimowiczowa i Katarzyna Kawa.
8: Turniej główny US Open startuje już w niedzielę.
0: Super FM.

0: Szczecin bez tajemnic. Zaprasza Małgorzata Duda.
1: Pisano o niej wiersze i poematy, a nawet powieści. Uważano za czarownicę i jako taką spalono na stosie. Czy już wiecie, o kim dzisiaj będzie mowa? Dzisiejsza bohaterka audycji Szczecin bez tajemnic to Sydonia von Borg. Urodzona w połowie XVII wieku na ziemi łobeskiej w niewielkiej wsi Strzmiele. Była najmłodsza w rodzinie, może nieco rozpieszczana. Jako nastolatka została oddana na książęcy dwór do Wołogoszczy. Tam już jako jedna z dwórek księżnej miała nauczyć się dobrych manier, ogłady, ale też zaprezentować jako panna na wydaniu potencjalnym kandydatom na męża. Ta najpopularniejsza wersja opowieści o Sydonii mówi, że w tej mądrej i pięknej dziewczynie zakochał się książęcy syn, Ernest Ludwik. I podobno nie tylko się zakochał, ale też obiecał, że się z nią ożeni. Puste to jednak było obietnice, bo najbliżsi przekonali go, że członek książęcego rodu Gryfitów powinien poślubić pannę z książęcego rodu, a nie zwykłą szlachciankę. Zawiedziona w swoich nadziejach Sydonia, opuszczając książęcy dwór, podobno przekleła książęcy ród, obiecując, że nie minie 50 lat, a lud Gryfitów wyginie bezpotomnie. I to, co najbardziej zaskakujące w tej historii, to to, że ta przepowiednia się spełniła. Kolejni książęta umierali w sile wieku, nie pozostawiając po sobie potomstwa. A kiedy zostało ich już tylko kilku i wiadomo było, że ród Gryfitów zmierza do kresu swojego istnienia, przypomniano sobie o Sydonii. Rządzący w tym czasie w Księstwie Pomorskim książę Franciszek kazał sprowadzić ją do Szczecina. A tu sporządzono akt oskarżenia i postawiono Sydonię przed sądem. Warto dopowiedzieć w tym momencie, że Sydonia była już staruszką. Miała wtedy między 75 a 80 lat. Oskarżono ją o rozmowy z szatanem w postaci czarnego kota, o leczenie ziołami, no bo skoro umiała odegnać chorobę, to może też umiała ją tymi ziołami sprowadzić. Ale najpoważniejszy, najgroźniejszy zarzut to sprowadzenie śmierci na członków książęcego rodu. Sydonia broniła się. Mądrze, z rozsądkiem odpierała zarzuty, ale to nic nie dało. Uznano ją za czarownicę i spłynęła na stosie w Szczecinie w okolicach Bramy Młyńskiej w sierpniu 1620 roku. O jej życiu i klątwie napisano wiele. To, co opowiedziałam przed chwilą, to jedna z wersji jej historii.

0: Reklama.
1: Ola, Ola, no przecież nie szalej tak. Nie nadążam za tym dzieckiem. Boże, nie, no przewrócisz się. Matko. Nie nadążasz? Zapisz dziecko do Baby Gym. Tu zamieniamy nieskończoną energię twojego dziecka w nowe umiejętności. Baby Gym. Zajęcia dla dzieci już od 6 miesiąca życia. Organizacja urodzin na sportowo. Gimnastyka, akrobatyka, aerial. www.babygym.pl. Zapisy na nowy rok szkolny już trwają. Baby Gym. Szczecin, Krygiera 3A.
2: Uwaga! Darmowe porady prawne dla kredytobiorców. Zaprasza Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Tylko we wrześniu, w każdy wtorek od 10 do 18. Przyjdź z umową kredytu i dowiedz się, co możesz zyskać. Analiza umowy kredytu jest bezpłatna. Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Jana Pawła II, 28/3.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: I po reklamie.
6: Na program Wakacje w Mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
7: Sponsorem programu są Ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce. Wiele możliwości. Na program zaprasza sponsor Morskie Centrum Nauki wraz z planetarium i pracowniami edukacyjnymi. www.centrumnauki.eu.
8: Wakacje w Mieście z radiem Super FM.
9: Na zegarach 12.30 przy mikrofonie Zosia Lichota, a w Super FM czas na przegląd szczecińskich atrakcji na początek tygodnia. Już o 13.00 filia numer 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie zaprasza młodzież od 13 roku życia na warsztaty Vision Board. Uczestnicy stworzą własne tablice marzeń i celów, by z nową energią zwizualizować nadchodzący rok szkolny. Udział w zajęciach jest bezpłatny, ale obowiązują wcześniejsze zapisy, telefoniczne lub osobiste na miejscu. Z kolei w Bibliotece Promedia ruszył letni kiermasz książek i filmów. Aż do soboty w godzinach otwarcia biblioteki będziecie mogli upolować literackie i filmowe perełki już od symbolicznej złotówki. W ofercie znajdziecie bajki, literaturę piękną oraz całą masę pozycji popularno-naukowych. A jeśli szukacie miejsca, w którym warto zrelaksować się po pracy, to zostańcie z nami, bo z wakacyjnymi informacjami wracamy już za kilka chwil.
8: Wakacje w Mieście z radiem Super FM.
6: Na program Wakacje w Mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
7: Sponsorem programu są Ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce. Wiele możliwości. Na program zaprasza sponsor Morskie Centrum Nauki wraz z planetarium i pracowniami edukacyjnymi. www.centrumnauki.eu.

0: teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: A tu i teraz w Radiu Super FM, prosto z ulicy Swarożyca i wjazdu, wejścia na drogę wewnętrzną prowadzącą do siedziby Teatru Polskiego w Szczecinie. Oczywiście tego starego wejścia, bo przypomnijmy, to nowe jest ulokowane od strony Odry. Natomiast tutaj no, miały rozpocząć się prace od 21 sierpnia, czyli od minionego piątku. Na razie jeszcze tutaj się nic nie dzieje, ale zakładam, że się będzie działo, bo te tablice informacyjne są. Mówiliśmy o tych wiadomościach Radia Super FM. Możecie też przeczytać na naszej stronie super.fm. To jest pokłosie pewnego głośnego i nagłośnionego w mediach tematu związanego z parkowaniem tutaj na chodnikach. Zresztą widać to doskonale nawet teraz, kiedy tutaj stole samochody na tutaj na chodniku są, na tej wewnętrznej drodze prowadzącej właśnie do siedziby teatru. Dużo jest tych samochodów. No i no, pojawiły się tutaj kontrowersje, wątpliwości. To wiązało się z nagraniami, które były publikowane przez miejskiego aktywistę Szymona Nieradkę. Zresztą o tym mówił w naszych rozmowach Radia Super FM. Ten temat był poruszany w innych szczecińskich mediach, właśnie tej, powiedzmy, samowoli parkingowej. Oczywiście w szerszym kontekście tego, co się ogólnie w mieście dzieje, czy dobrze się u nas parkuje, czy źle się u nas parkuje, jak to wszystko wygląda, no i w to wszystko wpisała się, no było, nie było, instytucja samorządowa. No i tutaj to mocno wybrzmiało w mediach. Tak jak mówię, ta tabliczka, że od 21 na ulicy Swarożyca będą prowadzone prace budowlane, nie będzie możliwości wjazdu oraz wyjazdu. Ta tabliczka tutaj jest. Proszę o zabranie samochodów z chodnika. Na razie prac budowlanych jeszcze nie ma, no ale zakładam, że to się wreszcie wydarzy jako pewne, no, domknięcie tej głośnej dyskusji, jaka się przez media szczecińskie przytoczyła. Zajrzyjcie chociażby do archiwum na naszej stronie, także archiwum rozmów Radia Super FM, tych między innymi z Szymonem Nieradką i nie tylko, także z miejskimi radnymi. To wszystko u nas było także relacjonowane. Tu i teraz Andrzej Kutys, bardzo dziękuję.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: linia brzegowa. Nad morze czy nad jezioro? Flaga biała czy czerwona? Letnia linia brzegowa to zawsze aktualne informacje ze szczecińskich kąpielisk, a także temperatura wody i powietrza. Słuchaj radia Super FM po 9 i 11. Gorące lato. Tylko w Super FM.
1: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
2: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
3: Reklama. Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: Tylko teraz tablet OscalPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
1: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: I po reklamie.
6: Jest 13. Wiadomości Super FM.
7: Poszukiwania sprawców śmiertelnego pobicia w krakowskiej Nowej Hucie. Sprzedawcy ze spalonego targowiska w Katowicach nie poddają się. Bojkot Eurowizji kolejny rok z rzędu zapowiada Holandia.
5: Super FM. Wiadomości.
7: Agnieszka Trojanowska-Bis. Trwają poszukiwania sprawców brutalnego, śmiertelnego pobicia w krakowskiej Nowej Hucie. Zmarł 36-letni mężczyzna związany ze środowiskiem kibiców Hutnika Kraków. Policja opublikowała wizerunek jednego z mężczyzn, który może mieć związek ze sprawą i prosi o pomoc w jego identyfikacji. Wcześniej zatrzymano 9 osób, ale wszystkie zostały zwolnione, mówi prokurator Mariusz Boroń.
8: Nie było wystarczających dowodów potwierdzających ich udział w tym pobiciu.
7: Poszukiwani sprawcy mają być związani z grupą Młoda Ferajna, kojarzoną ze środowiskiem kibicowskim Wisły Kraków. Targowisko w centrum Katowic spłonęło w nocy z piątku na sobotę. Właściciele stoisk przy ulicy Mickiewicza są zrozpaczeni, ale nie poddają się. Większość chce odbudować spalone drewniane boksy. Niektórzy handlują na innych straganach, które ocalały, bądź pod gołym niebem. A z handlarzami rozmawia Grzegorz Kozioł.
9: Co się spaliło?
10: Od skarpetek poprzez bokserki, poprzez slipy, poprzez piżamki, sukienki.
9: Jakieś ubezpieczenie pani miała?
10: Nikt nie chciał nam ubezpieczyć, niestety.
9: Czy pani może zdradzić, jak te pani mniej więcej szacuje straty swoje?
10: No, około 300 tysięcy.
11: No, kilkaset tysięcy, bo budki były nasze, towar.
12: Dla nas to jest nie tylko miejsce pracy, my jesteśmy tu zżyci ze sobą, z klientami, którzy teraz przychodzą, nam tu współczują. Dla nas jest to dużo, nie tylko strata materialna, ale też i psychicznie podupadamy w jakiś sposób na zdrowiu, bo nas to naprawdę dużo kosztuje.
7: Teren należy do prywatnego właściciela, ale miasto zaproponowało już przedsiębiorcom miejsca na miejskich katowickich targowiskach. Policjanci zatrzymali już podejrzanego. Spowodowanie pożaru to 23-letni mieszkaniec Zabrza. Mężczyzna przyznał się do zarzutu, a sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Ponowny bojkot konkursu piosenki Eurowizji zapowiedziała Holandia. Część krajów chce wykluczenia z konkursu państw zaangażowanych w konflikty zbrojne. Holandia była jednym z krajów obok Hiszpanii, Irlandii, Islandii i Słowenii, które zbojkotowały Eurowizję już w tym roku w proteście przeciwko udziałowi reprezentanta Izraela. Ostatecznie konkurs wygrała Bułgaria, a Izrael zajął drugie miejsce. Hubert Hurkacz wygrał pierwszy od 2 lat turniej w Cancun rangi ATP Challenger 125, a w finale pokonał rozstawionego z numerem 1 Argentyńczyka Sebastiana Baeza. To sukces, ale naszego zawodnika stać na więcej, mówi trener i były zawodnik Tomasz Iwański.
13: Nie jest to do końca jego poziom. Przyzwyczaił nas do gry w dużo większych turniejach i z dużo bardziej renomowanymi zawodnikami.
7: Rywalizacja w Cancun była dla Huberta Hurkacza m.in. formą przygotowania do wielkoszlemowego US Open w Nowym Jorku, którego turniej główny rusza już w niedzielę. A dzięki wygranej Polak w światowym rankingu awansował aż o 23 pozycje na 46 miejsce. Iga Świątek spadła z 5 na 8 miejsce w światowym rankingu tenisistek. To efekt odpadnięcia Polki w półfinale turnieju w Cincinnati, gdzie Świątek broniła tytuł. Na czele niezmiennie od blisko 2 lat pozostaje Białorusinka Aryna Sabalenka.
6: Super FM.

0: Spór w kinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Wakacyjne zaproszenia na filmy rozpocznę w tym tygodniu od produkcji, która jest dla mnie jednym z najlepszych kinofilskich doświadczeń ostatnich miesięcy. W kinie Pionier 1907 zobaczyć można film Nowa Fala w reżyserii Richarda Linkletera, który zrealizował m.in. Przed wschodem słońca i Boyhood. Pokazywane w zeszłorocznym konkursie festiwalu w Cannes najnowsze dzieło tego twórcy to energetyczna i błyskotliwa podróż do czasów narodzin francuskiej nowej fali, nurtu filmowego, który pchnął kino na nowe tory. Reżyser, jeden z najważniejszych twórców amerykańskiego kina niezależnego, składa hołd Jean-Lucowi Godardowi i całemu pokoleniu artystów, którzy odmienili oblicze światowego kina. Nowa Fala to film o pasji, wolności twórczej i odwadze. Z niezwykłą lekkością i humorem pokazuje Godarda, tego nieposkromionego artystę, w momencie, gdy rodzi się dzieło, a kino staje się przestrzenią buntu i młodzieńczej energii. Nowa Fala opowiada o kulisach powstania filmu Do utraty tchu w reżyserii Godarda. 29-letni krytyk ma ambicje nakręcenia filmu, jak jego koledzy François Truffaut, Claude Chabrol czy Eric Rohmer. Pewnego dnia Godard otrzymuje od Truffauta scenariusz luźno inspirowany artykułem prasowym o paryskim zabójcy. W roli głównej postanawia obsadzić Jean-Paula Belmondo, którego wypatrzył w barze. Godard poprawia tekst kolegi, tworzy kolejne wersje, po czym wrzuca je do kosza. Choć dysponuje skromnym budżetem i ma tylko 20 dni zdjęciowych, nie czuje presji. Na bieżąco pisze sceny, a gdy nie czuje weny, odsyła aktorów do domu. Jego spontaniczny styl pracy nie wszystkim przypada do gustu, a producenta doprowadza do skraju załamania nerwowego. Rodzi się jeden z najważniejszych filmów w historii kina. Richard Linklater, w stylu podobnym do filmu Do utraty tchu, realizuje swoją nową falę. Pięknie, z klasą i werwą opowiada znaczący rozdział w dziejach kina. Tworzy film, który wspaniale się ogląda, który przynosi prawdziwą, filmową frajdę. Polecam Państwa uwadze Nową Falę, bo to świetne kino o wielkim kinie.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier. Najstarsze kino w Polsce.

0: zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratorium.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie w aplikacji i sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
6: Castorama!
7: W teorii okazje na ogród się skończyły.
6: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: I po reklamie.
9: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
10: Super FM zaprasza.
11: Podpowiadamy, co dzieje się w Szczecinie, dokąd warto pójść i co zobaczyć. Barbara Gądek, zapraszam na informacje o wydarzeniach kulturalnych. Muzyka sprzed 400 lat, a chwilę wcześniej funkowe rytmy i muzyczna opowieść człowieka, który zna radio od podszewki. W ostatnią środę sierpnia w Ogrodach Śródmieście wystąpi Ensemble del Passato. Dadzą koncert plenerowy z muzyką wczesnego baroku. W programie utwory z różnych zakątków Europy, m.in. z Rzeczpospolitej Obojga Narodów, z Anglii, Francji czy Hiszpanii. Na scenie sopranistka Anna Budzyńska i Maciej Kończak z historycznymi gitarami oraz Henryk Kasperczak z lutnią. Będzie melancholia, zaduma, ale też rytm, energia i dużo radości. Wstęp na koncert jest bezpłatny. A jeśli ktoś woli muzykę zdecydowanie bliższą naszym czasom, Ogrody Śródmieście zapraszają również na wieczór z Hirkiem Wroną. Legendarny dziennikarz i radiowiec od 5 dekad obecny w mediach ponownie stanie za konsoletą. Będą funkowe rytmy, muzyczne historie i charakterystyczne opowieści Hirka Wrony. Człowieka, który o muzyce potrafi mówić tak, że nawet dobrze znane dźwięki nabierają zupełnie nowego znaczenia. To tylko część kulturalnych propozycji na najbliższe dni. Szczecin i region po raz kolejny pokazują, że wakacje to bardzo dobry czas, nie tylko na odpoczynek, ale także na spotkania z kulturą. Więcej informacji o wydarzeniach w Szczecinie i regionie usłyszycie w audycjach Super FM, a także zobaczycie w naszych mediach społecznościowych.
9: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.

0: program zaprasza sponsor. Akta Nova. Archiwizacja, przechowywanie i bezpieczne niszczenie dokumentów. Szczegóły na aktanowa.pl. Gwiazdy na lato.
1: Lato ma swoje zapachy, dźwięki i wspomnienia. Dla jednych to szum morza, dla innych pierwsza miłość, nocne tańce albo piosenka, która zawsze przenosi nas w konkretne miejsce i czas. To jest program Gwiazdy na Lato i dzisiaj porozmawiam z wokalistką, która ma na koncie właśnie takie utwory. I te dla wielu są, no właśnie, takimi muzycznymi wehikułami czasu i legendarnymi utworami. Reniusz jest ze mną w studiu Radia Super FM. Cześć Reni, dzień dobry.
2: Cześć, witam wszystkich.
1: Ja na początek się ciebie zapytam, bo tak jak patrzyłem, urodziłaś się w Koninie, ale dorastałaś w Mielnie. Jak do tego doszło, powiedz w ogóle? Jak to się stało?
2: Przez pracę moich rodziców. Moja mama pochodzi rzeczywiście z Wielkopolski, natomiast później oboje rodzice pracowali już w Koszalinie i w Mielnie, więc tam żyliśmy. Natomiast mam przepiękne wspomnienia z wakacji właśnie w Mielnie, gdzie no, wydaje mi się, że wtedy w dzieciństwie wszyscy mi zazdrościli, że mieszkam w takim wakacyjnym miejscu. Natomiast też bardzo często powtarzam, że mój problem polegał na tym, że jesienią, kiedy wszyscy wyjeżdżali, to miasteczko było niezwykle puste i zawsze taka panowała w moim sercu, szczególnie jesienią, nostalgia. Natomiast do szkoły muzycznej chodziłam w Koszalinie, więc też jestem związana z Koszalinem.
1: To tak samo jak ja, słuchaj, bo ja tam się urodziłem. Moja siostra też chodziła do szkoły muzycznej w Koszalinie.
2: No, to może się minęłyśmy.
1: Może się minęłyście. Jak wygląda twoje idealne lato, powiedz? Bardziej plaża właśnie, cisza, natura, czy muzyka, koncerty, coś się musi zawsze dziać?
2: No, moje idealne lato to natura i strefa ciszy, ale od wielu lat, no nie ukrywam, że lato to jest dla nas czas koncertów i wtedy najbardziej intensywnie rzeczywiście i podróżujemy, i gramy, i spotykamy się. Ja również gram sety DJ-skie, więc dawno już nie miałam takich wakacji, że mogłam tak po prostu zapomnieć o cywilizacji, ale jak tylko mam kilka dni wolnych między na przykład weekendami, to wtedy staram się wracać czy na Mazury, czy nad morze. Bardzo też lubię polską po prostu wieś, jeziora i mamy tak piękne, czyste ciągle miejsca i szczególnie te, które są strefą ciszy, to zawsze mnie przyciągają i mam takie swoje ulubione i jakbym mogła tak spędzić tam więcej niż kilka dni, to byłabym bardzo uradowana.
1: A już jesteś przed urlopem czy po urlopie? Jak to u ciebie wygląda, powiedz?
2: No jakby nie postrzegam tego jako urlop, bo jednak co w każdym tygodniu gram koncert lub set DJ-ski, więc więcej chyba spędzam czasu ostatnio w podróżach niż na takim wypoczynku czy na scenie. No ale staram się łączyć jedno z drugim. Zresztą bardzo lubię Polskę jako miejsce wakacji i nie wyobrażam sobie stąd wyjeżdżać, dlatego że właśnie to jest ten czas, kiedy ja się chcę nacieszyć i tymi ciepłymi temperaturami, ciepłą wodą i tymi wszystkimi naszymi polskimi potrawami, pierogami z jagodami i rybami polskimi, więc to jest dla mnie taka celebracja tego czasu tutaj. A potem dopiero jesienią czy właśnie zimą czasami sobie pozwalam gdzieś na taki wyjazd w ciepłe kraje, żeby się znowu naładować słońcem. Ale teraz cieszę się, że też przy okazji koncertów, no w zeszłym tygodniu byłam i w Zakopanem, w Krakowie, w Poznaniu i w Wrocławiu, więc zazwyczaj też staram się, żeby to były takie momenty, gdzie mogę pójść na jakiś fajny spacer, spróbować regionalnej kuchni, więc tak staram się koncentrować na takim aktywnym zwiedzaniu naszego kraju.
1: A masz takie miejsce właśnie albo w Polsce, albo w Europie, albo może w ogóle na świecie, do którego wracasz i wiesz, że tam wypoczniesz, że masz tam po prostu taką oazę spokoju i mówisz, tam nabieram energii.
2: No to jest moje ukochane Stilo, o którym rzeczywiście też śpiewam ostatnio w piosence. No to jest miejscowość nadmorska, która jest ciągle mało popularna, dlatego że aby dojść na plażę, trzeba przejść kawałek, parę kilometrów przez las, więc tam nie jest ta miejscowość taka zupełnie nad morzem, tylko jest troszeczkę oddalona, więc to jest niezwykle urocze miejsce, jest tam przepiękna latarnia, w której pracuje już trzecie pokolenie laterników jednej rodziny, więc jakby te wszystkie historie są magiczne wokół Stilo i bardzo chętnie zawsze tam wracam i jest to takie dla mnie miejsce, gdzie jest właśnie mało ludzi na plaży, bardzo takie ustronne domki w lesie, więc to świetne jest miejsce, żeby odpocząć w ciszy.
1: Czyli zapraszasz jednym słowem, można by było powiedzieć.
2: No tak nie do końca, bo wtedy tam nie będzie takiej enklawy spokoju, ale rzeczywiście mam do tego miejsca wielki sentyment i czasami jak spotykam jakieś osoby, które też znają Stilo, to mam bardzo dużo sobie do opowiedzenia.
1: O tym Stilo jeszcze porozmawiamy, bo to jest także nowy twój singiel, ale o tym rozmawiamy już jutro.
2: Do usłyszenia.
0: Gwiazdy na lato. Na program zaprasza sponsor Akta Nova. Archiwizacja, przechowywanie i bezpieczne niszczenie dokumentów. Szczegóły na aktanova.pl.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Do zabawy zaprasza Mitsubishi Polmotor z wyjątkową ofertą Mitsubishi Grandis już od 1123 zł miesięcznie. Ulica Ustowo 52 w Szczecinie.
2: Reklama.
3: Ola, no przecież nie szalej tak. Nie nadążam za tym dzieckiem. Boże, nie, no przewrócisz się. Matko.
4: Nie nadążasz? Zapisz dziecko do Baby Gym. Tu zamieniamy nieskończoną energię Twojego dziecka w nowe umiejętności. Baby Gym. Zajęcia dla dzieci już od 6 miesiąca życia. Organizacja urodzinna sportowo. Gimnastyka, akrobatyka, aerial. www.babygym.pl. Zapisy na nowy rok szkolny już trwają. Baby Gym. Szczecin, Krygiera 3A.

0: teraz szczoteczka magnetyczna Oral-B IOKIDS z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła Twojego dziecka za jedyne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Uwaga! Darmowe porady prawne dla kredytobiorców. Zaprasza Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Tylko we wrześniu, w każdy wtorek od 10 do 18. Przyjdź z umową kredytu i dowiedz się, co możesz zyskać. Analiza umowy kredytu jest bezpłatna. Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Jana Pawła II, 28 przez 3.
2: I po reklamie.
3: Jest 14. Wiadomości Super FM.
4: Zarzuty ma już sprawca śmiertelnego potrącenia małżeństwa w Krakowie. Jeszcze przez tydzień taniej na stacjach paliw. Pytamy, co później. Rosjanie zaatakowali blok mieszkalny w miejscowości pod Kijowem w ważnym dniu dla Ukrainy.
2: Super FM. Wiadomości.
4: Agnieszka Trojanowska-Bis. 26-letni kierowca z Krakowa usłyszał zarzuty, ale nie przyznaje się do winy. Hubert B. po tym, jak śmiertelnie potrącił młode małżeństwo na spacerze, twierdzi, że przyczyną wypadku nie była nadmierna prędkość ani równa nawierzchnia. W tę wersję nie wierzą śledczy, mówi rzecznik prokuratury okręgowej Marek Boroń.
5: Uzyskaliśmy wstępną opinię biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych, który był również na miejscu zdarzenia. Ten biegły wstępnie na podstawie ujawnionych śladów na miejsca wypadku ustalił, iż pojazd poruszał się z prędkością około 70 km na godzinę.
4: W miejscu, gdzie doszło do śmiertelnego wypadku, jest ograniczenie do 30 km na godzinę. 8-miesięczne dziecko zmarłej pary trafiło w stanie ciężkim do szpitala. Lekarze walczą o jego życie. Niższe ceny paliwa na stacjach paliw jeszcze tylko przez tydzień. Do końca sierpnia ma obowiązywać rządowy program CPN. Chodzi o niższą stawkę VAT i ustalane przez Ministerstwo Energii ceny maksymalne. Najbliższe dni jeszcze nie powinny przynieść większych zmian, prognozuje Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
6: Po pierwsze, ze względu na jeszcze obowiązujący pakiet CPN, ale też na odnotowany od początku tygodnia spadek cen ropy naftowej.
4: Zarówno wahania cen, jak i sam fakt wprowadzenia obniżek wynikają z niekończącego się konfliktu USA z Iranem. Dziś wieczorem amerykański prezydent ma zapowiedzieć ewentualne nowe sankcje na Iran, co wpłynąć ma na ceny paliwa w kolejnych dniach. Polacy przyhamowali z wydawaniem pieniędzy w sklepach. Sprzedaż detaliczna w lipcu rosła trochę wolniej niż się spodziewali ekonomiści, bo w skali rocznej niemal 4%, mówi główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej Piotr Soroczyński.
7: Mogło się tak zdarzyć, że trochę zdjęliśmy nogę z zakupowego gazu. Pamiętajmy, że to jest jednak miesiąc wakacyjny. Czasami mamy między lipcem a sierpniem takie chochliki, kiedy bardziej my jako konsumenci jedziemy na wakacje i wtedy bardziej kupujemy te rzeczy wakacyjne.
4: Jak wynika z danych, w wakacje Polacy przestali tankować samochody pod korek, kiedy wygasła pierwsza odsłona programu CPN, ale wciąż nieźle trzyma się sprzedaż tak zwanych dóbr trwałych, czyli mebli, telewizorów i sprzętu AGD. Atak na blok mieszkalny w Czernichowie, niecałe 130 km na północ od Kijowa. Co najmniej 14 osób, w tym dwoje dzieci, zostało rannych. Rosjanie zaatakowali cywilów w trakcie trwających uroczystości Dnia Niepodległości Ukrainy z udziałem prezydentów i premierów państw europejskich. José Mourinho po 13 latach wrócił na ławkę trenerską Realu, a w weekend poprowadził zespół z Madrytu w pierwszym meczu ligowym nowego sezonu, zwycięskim. O czym więcej Przemysław Pozowski.
8: Mourinho drugie podejście do Realu zaczął od wygranej z Espaniolem 2-1 na położonym na obrzeżach Barcelony stadionie. Przede wszystkim uważam, że my zasłużyliśmy na zwycięstwo, ale Espaniol nie zasłużył na porażkę. Bardzo dobrze kontrolowaliśmy przebieg meczu, zwłaszcza w drugiej połowie, i wywieraliśmy na przeciwnika ogromną presję. Mourinho wie jednak, że kibice będą go rozliczać nie za pojedyncze zwycięstwa i porażki, lecz za trofea.
4: Pierwszy mecz Realu przed własną publicznością z Mourinho na ławce już w środę. To będzie zaległe spotkanie pierwszej kolejki przeciwko Realowi Sociedad.
3: Super FM na lato.
9: Super FM na lato. This one is dedicated to them heartbroken lovers.

0: Na program zaprasza sponsor Unity Line. Morskie podróże do Skandynawii. www.unityline.pl.
1: Wakacyjne pocztówki z podróży. Zaprasza Tomek Duda.
2: Cześć. Czy wiecie, co było wczoraj? Wczoraj w Szwecji obchodzono święto, którego raczej nie znajdziemy w kalendarzu dni wolnych od pracy. No nie wywiesza się z jego okazji flag przed urzędami, nie organizuje oficjalnych przemówień. A jednak dotyczy czegoś, co dla wielu ludzi, zwłaszcza w Skandynawii, jest niemal równie szwedzkie jak czerwone domki, jak Volvo, jak Abba czy konik zdalarny. Właśnie 23 sierpnia przypada w Szwecji Köttbullensdag, Dzień Klopsika, a dokładnie oczywiście słynnych szwedzkich kuleczek mięsnych. Jest to dobry pretekst, żeby przyjrzeć się potrawie, która zrobiła międzynarodową karierę, choć jej historia okazuje się znacznie bardziej skomplikowana, niż sugerowałaby porcja klopsików z ziemniakami i na przykład borówkami. Zacznijmy od samej nazwy. Kött to po szwedzku mięso, a bulle oznacza niewielką kulkę albo bułeczkę. Więc te köttbulle jest po prostu taką mięsną kulką. I chociaż dzisiaj trudno wyobrazić sobie szwedzką kuchnię bez nich, pomysł formowania rozdrobnionego mięsa w niewielkie kulki oczywiście nie narodził się nad Bałtykiem. Podobne potrawy od stuleci przygotowywano na Bliskim Wschodzie, w Azji Środkowej, w różnych częściach Europy. Tutaj pojawia się jedna z najchętniej powtarzanych historii związanych ze szwedzkimi właśnie klopsikami. Jej bohaterem jest król Karol XII. Po klęsce pod Połtawą w 1709 roku król spędził kilka lat na terytorium Imperium Osmańskiego. No, według popularnej opowieści miał tam poznać m.in. sposób przygotowywania mięsnych kulek, a po powrocie sprowadzić ten pomysł do Szwecji. Początkowo nie było to danie biedoty. Rozdrobnienie mięsa wymagało sporo pracy, potrzebne były przyprawy, no i samo mięso nie należało do codziennych produktów najuboższych mieszkańców. Dopiero wraz z rozwojem maszynek do mielenia mięsa, to był XIX wiek, klopsiki zaczęły naprawdę demokratyzować szwedzki stół. No i wtedy powoli narodziła się ta wersja, którą znamy dzisiaj. Klopsiki mają również swoje ważne miejsce na szwedzkim julbord, czyli bożonarodzeniowym stole. Obok śledzi, łososia, szynki świątecznej, czy też zapiekanki Jansons pojawia się półmisek małych właśnie tych kuleczek. Dla wielu Szwedów smak tych domowych jest oczywiście nieporównywalny z wersją restauracyjną. Niemal każda rodzina może mieć własną odpowiedź na pytanie, jakie powinny być te idealne kulki. A potem wydarzyło się coś, czego zapewne nie przewidziałby nawet Karol XII. Szwedzki klopsik stał się produktem eksportowym i jednym z kulinarnych symboli kraju. No ogromną rolę odegrała tutaj IKEA. No jakby nie patrzeć, dla milionów ludzi pierwszym spotkaniem ze szwedzką kuchnią nie była podróż do Sztokholmu czy też do Göteborga, ale restauracja w sklepie meblowym. Klopsiki zaczęły funkcjonować niemal jak kulinarna flaga Szwecji. No a wczoraj, 23 sierpnia, można więc było świętować po szwedzku, czyli usmażyć niewielkie klopsiki, ugotować ziemniaki, przygotować sos, otworzyć słoik na przykład z borówkami i przez chwilę zastanowić się nad niezwykłą karierą tego w sumie niezwykłego dnia. Smacznego, do usłyszenia, cześć!
1: Wakacyjne pocztówki z podróży.
0: Na program zapraszał sponsor Unity Line. Morze możliwości na Bałtyku. We are Polska.

0: pieniądze chwalicie, swego nie znacie. Zaprasza Beata Jankowska.
1: Ja dla słuchaczy Super FM przemierzam nie tylko wybrzeże, również Polskę. A dziś zabieram Was do fabryki. Jestem w historycznym miejscu w Kołobrzegu. A rozmawia ze mną...
2: Włodzimierz Adam, pełnomocnik Factory Resort, który prowadzi działalność hotelową.
1: Historyczne miejsce, wyjątkowe miejsce i pan, który tę historię doskonale zna. My jesteśmy w budynku przedwojennym, prawda?
2: Budynek ten zbudował Niemiec, który przekazał zięciowi, a on zbudował tutaj fabrykę. Fabrykę kosmetyków i leków, które były oparte na roślinach. Przed wojną opanował prawie że całą Europę, oprócz Anglii, łącznie z Rosją, wysyłając tam te swoje specyfiki. Muszę powiedzieć, ten człowiek, który to zrobił, to był jednym z takich najbogatszych, a jednocześnie taki bardzo poważany tutaj w Kołobrzegu gość, który naprawdę w tej fabryce zatrudniał ludzi i to dość sporo Polaków to pracowało. Tutaj w tym budynku zmieściła się dyrekcja uzdrowiska naszego kołobrzeskiego. Udało nam się w 2004 roku ten budynek kupić jako Społeczna Akademia Nauk i rozpoczęliśmy tutaj naukę. 1100 studentów wypuściliśmy w tym okresie czasu od 2004 roku do 2022. Z zakresu fizjoterapii, zarządzania, stosunków międzynarodowych, pedagogiki. Kiedy zapadła decyzja w 2019 roku, że idziemy w przebudowę tego budynku, uzyskaliśmy zgodę konserwatora zabytków, że możemy podnieść ten budynek o jedno piętro i teraz ten budynek się tak dosyć ładnie prezentuje. To wszystko, co tu zostało zrobione, to jest pod ludzi. W sensie takim, że na przykład mamy ten apartamentowy budynek na 33 pokoje, ale w tych pokojach może przyjechać rodzina 6, nawet 8-osobowa. Mamy tutaj ludzi, którzy się znają na hotelarstwie. Mamy ludzi, którzy gotują dość smacznie i ludzie naprawdę przyjeżdżają i dobrze nas oceniają. Ja się z tego cieszę, bo to tyle lat.
1: Zostawiam pana Włodka i biegnę do restauracji. Dowiemy się, co tam w kuchni. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Max, widzę, że jadłeś. Dopiero skończyłeś. Co jadłeś, powiedz?
3: 5 pizz.
1: Ile?
3: 5.
1: A ile ty, chłopaku, masz lat?
3: Prawie 7.
1: 7 to musiały być imponujące rozmiary.
3: Mhm.
1: Dałeś radę?
3: Tak.
1: A powiedz mi, czy możemy pochwalić kucharza?
3: Tak.
1: Jest ze mną mama Maxa.
4: Dzień dobry, Iwona.
1: Pani Iwono, jesteście tu państwo od dawna?
4: Niestety już jutro wyjeżdżamy, nasz pobyt się kończy. Jesteśmy praktycznie już jutro tydzień. Pogoda była zmienna, zdarzały się nieplanowane krótkie deszcze, ale ogólnie było bardzo, bardzo fajnie. Można było poplażować, można było pospacerować, pojeździć na rowerach. Jest tutaj mnóstwo rozrywek.
3: Ja polecam placyk zabaw.
4: Dokładnie. Jeżeli nie ma pogody, pada deszcz, jest dużo zajęć dla dzieci. Jest bardzo fajny basen, przyjemne sauny, plac zabaw dla dzieci, dużo animacji. Można spędzić cały dzień korzystając z uroków hotelu, kiedy na przykład właśnie pada deszcz, nie można wyjść na plażę. Na pewno dzieci nie będą się nudziły, siedząc w pokojach przed telewizorem. Chociaż ten rodzaj rozrywki też jak najbardziej polecamy.
1: Fabryka, szkoła, w tej chwili hotel. Hotel rzeczywiście o niezwykłym charakterze, a o jego historii opowiada
2: Włodzimierz Adam, pełnomocnik Factory Resort.
0: Cudze chwalicie, swego nie znacie.
5: Reklama.
6: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
7: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
6: Takie cuda tam sprzedają?
7: No pewnie. I to nie za miliony.
8: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
9: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
10: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
11: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
12: I po reklamie.

0: kampania realizowana jest w ramach projektu Park Narodowy Doliny Dolnej Odry. Dla ludzi, dla natury, dla przyszłości. Sfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
1: Międzyodrze, czyli wyjątkowy obszar przyrodniczy, no dosłownie na wyciągnięcie ręki dla szczecinian i dla mieszkańców regionu. Ze mną Paweł Mazur z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego. Panie Pawle, ja się tak zastanawiam, jakbyśmy, bo to teraz modne, lecieli dronem nad tym Międzyodrzem, to co my właściwie zobaczymy? Opowiedzmy, bo to takie popularne się mówi, Międzyodrze. Czym to Międzyodrze tak naprawdę jest?
2: Tak naprawdę, jeżeli zobaczymy z lotu ptaka Międzyodrze, to zobaczymy coś przedziwnego. Bardzo nietypowy ekosystem, a bardziej bym powiedział, że to mocniej zwizualizować, to zobaczymy żywy organizm. Coś na zasadzie człowieka. Zobaczymy sieć czegoś podobnego do żył, co przechodzi przez cały teren. Zobaczymy bardzo dużo ptaków. Zobaczymy ogromną ilość natury i przyrody, ale przede wszystkim zobaczymy coś, czego nigdzie indziej nie da się zobaczyć, czyli dzikość. Jeden z bardzo niewielu obszarów w Europie, który możemy powiedzieć, że jest dziki. Nikt tam praktycznie nie da rady wpłynąć, jeżeli nie korzysta z kajaka, to teren jest praktycznie niedostępny. Nazywamy ten obszar polską Amazonką, chociaż tak naprawdę nie powinniśmy mówić polską, a europejską, bo to jest coś niebywałego na skalę całej Europy. Drugiego takiego obszaru naprawdę można szukać wszędzie, jeżeli ktoś znajdzie, proszę podsyłać nam zdjęcia, z chęcią zobaczymy, z chęcią się zapoznamy i z chęcią porównamy.
1: Ja przy okazji przygotowań do tych naszych rozmów dowiedziałem się, że okazuje się, że nie mamy wcale jednej Odry, to są przynajmniej dwie, wschodnia i zachodnia, zdaje się, tak? I tak w tych widłach, można powiedzieć, to Międzyodrze gdzieś jest usadowione.
2: Co do zasady, łatwiej jest dla przeciętnego odbiorcy widzieć Odrę jako jeden monolit. A to wcale tak nie wygląda. Natura bardzo lubi iść wcale nie na skróty, tylko bardziej się rozwijać. Ona dlatego, że tętni tym życiem, że stara się być niezależna, właśnie utworzyła ten obszar jako tak naprawdę bardzo duży obszar, na którym ta woda płynie w sposób całkowicie naturalny. Wcześniej, zanim jeszcze tutaj Niemcy przebudowali ten cały obszar, to teren ten był całkowicie zabagniony. To było miejsce niedostępne, pełne legend, mitów, baśni. No i dlatego, że człowiek z pewnej strony bał się tego obszaru, postanowił go mocno przebudować. Dlatego, jeżeli dzisiaj zobaczymy naszą Odrę, ona wygląda troszeczkę inaczej niż wyglądała te, powiedzmy, kilkaset albo kilka tysięcy lat temu. Niemniej jednak dlatego, że człowiek trochę się wycofał z tego obszaru, wrócił on do naturalnego biegu. I porównajmy sobie na przykład dwa bliźniacze tereny, czyli Park Krajobrazowy Doliny Dolnej Odry i Park Narodowy po stronie niemieckiej. Park Narodowy po stronie niemieckiej, jak przystało, jest prowadzony dalej tą twardą ręką przez człowieka.
1: Ordung jest.
2: Jest ordung typowy. Dlatego można pojechać i zobaczyć, jak wygląda taki teren, który jest dalej częściowo prowadzony tym, przez człowieka i dalej funkcjonuje jako ten obszar nie tak do końca dziki. Natomiast nasz obszar jest naprawdę unikatowy. Wchodzimy i nagle się okazuje, że jesteśmy w zupełnie innym miejscu. Mimo, że tak naprawdę jakbyśmy, powiedzmy, magicznie przejechali sobie rowerem nad Odrą, no to nagle się pojawiamy dosłownie 5 minut w obszarze, który jest nie do zdobycia. Wejście tam i przejście na piechotę jest niemożliwe. Całkowicie.
1: No o tym jeszcze niewątpliwie będziemy rozmawiali. Tak się zastanowiłem, jak wygląda wasz taki dzień w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, kiedy ruszacie na obchód na przykład. Jak to wygląda, jak dla was jawi się to Międzyodrze?
2: Ja mogę powiedzieć, że to jest chyba jedna z najbardziej wymarzonych prac, jaka może człowiek wykonywać, bo...
1: Dużo przyrody.
2: No i teraz niestety muszę troszeczkę zaniepokoić osoby, które pracują w biurze, bo nasza praca wygląda zupełnie inaczej, czyli wstajemy na przykład o godzinie 6, wsiadamy na łódkę, podpływamy właśnie do Międzyodrza, no i wtedy zaczynamy obchodzić ten cały teren. Chociaż tak naprawdę obejście całego terenu to jest bardzo duże ogólnienie, bo jesteśmy w stanie fizycznie
1: opłynięcie,
2: 2%,
1: przejechanie.
2: Maksymalnie.
1: A okazuje się, że to Międzyodrze też, bo chciałem powiedzieć, że też dużo zielonego, a zielony to się mówi, że dobrze na oczy działa ogólnie na człowieka, ale to i żółty, i brązowy, bo to jesień i zima, czyli to Międzyodrze, to w dziennikarstwie pracy często wiemy, bo sprawdzamy, jak tam lodołamacze na przykład pomiędzy Odrzu, czy pływają, czy nie pływają. Także to też chyba się zmienia w czasie pół roku.
2: Panie redaktorze, szanowni państwo, wyobraźcie sobie, że właśnie podpływacie gdzieś kajakiem i teraz tak, nieważne o której porze dnia i roku tam przyjedziecie, bo za każdym razem jest inaczej. Woda płynie, natura się zmienia i teraz wchodzicie na obszar rano i mogę powiedzieć, głośniak w centrum miasta, szum, jazgot ptaków. Cały czas coś się dzieje, jest tej natury pełno. Natomiast jeżeli pojawiamy się tak bardziej koło południa, gdzie już jest gorąco, ciepło, nagle zaczyna się robić ciszej. Możemy sobie swobodnie płynąć, odpocząć na tym terenie. Nie znam drugiego obszaru, który działa bardziej antydepresyjnie niż Dolina Dolnej Odry. Przyjechać, zobaczyć, przepłynąć, poczuć i stać się częścią tego obszaru, bo można powiedzieć, że w sercu każdego Szczecinienia jest Odra, no i w naszych żyłach też po jakiejś części ta Odra płynie. Więc pójść w te miejsce, poczuć siebie, tak naprawdę poznać samego siebie od tej dzikiej strony. Wymarzone miejsce, naprawdę warto pojechać, warto zobaczyć i warto tam być.
1: To wtedy, kiedy praca staje się pasją, Paweł Mazur z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję i zapraszam bardzo serdecznie.
0: Kampania realizowana jest w ramach projektu Park Narodowy Doliny Dolnej Odry. Dla ludzi, dla natury, dla przyszłości. Sfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Fundatorem nagród w zabawie jest restauracja Clue. Przyjdź do Clue na wyjątkowe śniadania. Smaki tradycji w nowoczesnej odsłonie i otrzymaj drugie śniadanie za połowę ceny. Clue. Park Żeromskiego. Plantowa 1.

0: tylko teraz. Szczoteczka magnetyczna Oral-B Io Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła Twojego dziecka za jedne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz rower Bulls Sonic Evo AMSX 1.29 tylko 12 499 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 19 999.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: Castorama!
4: W teorii okazje na ogród się skończyły.
3: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: I po reklamie.
6: Jest 15. Wiadomości Super FM.
7: Jechał za szybko, ale narzeka na nawierzchnię. W Krakowie zabił młode małżeństwo. Nauczycieli zatrudni od zaraz. W szkołach przedwrześniowa panika. 300 zł do wypoczynku dla turystów. Ruszył nabór hoteli i pensjonatów do czeku turystycznego na Lubelszczyźnie.
5: Super FM. Wiadomości.
7: Agnieszka Trojanowska, BIS. Są zarzuty dla 26-latka, który spowodował w weekend tragiczny wypadek w Krakowie. Według prokuratury mężczyzna jechał 70 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie do 30. W wypadku zginęli rodzice, którzy szli chodnikiem, a ich dziecko zostało ciężko ranne. Obecnie w szpitalu lekarze walczą o jego życie. Prokuratura chce dla podejrzanego 3 miesięcy tymczasowego aresztu. Mężczyzna do winy się jednak nie przyznaje. Tłumaczy, że stracił panowanie nad samochodem przez nierówną nawierzchnię, przez co wpadł w poślizg, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Krakowie, prokurator Mariusz Boroń.
8: Jeżeli jest ograniczenie do 30 km, a samochód jedzie 70, no to każdy, który ma prawo jazdy, jeździ pojazdem, ma świadomość tego, że porusza się dużo, dużo większą prędkością niż obowiązująca na danym odcinku.
7: Śledczy czekają obecnie na wyniki badań krwi mężczyzny, które potwierdzą, czy na pewno był on trzeźwy, bądź nie znajdował się pod wpływem środków odurzających. Stan poszkodowanego dziecka jest bardzo ciężki, ale stabilny. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. 2 śmigłowce bojowe Viper wróciły do służby w Polsce. Maszyny były uziemione po wypadku, do którego doszło w lipcu w Czechach. W wypadku zginęła żołnierka. Od tego czasu śmigłowce przeszły nadzwyczajne kontrole techniczne, a załogi zostały specjalnie przeszkolone. Śmigłowce Viper mają chronić przestrzeń powietrzną wschodniego skrzydła Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jeszcze tylko przez tydzień na stacjach paliw będziemy tankować taniej w ramach rządowego programu CPN. Ten się kończy z końcem sierpnia, a dodatkowo na wzrost cen może już niebawem znów wpłynąć niekończący się konflikt USA z Iranem, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Refleks.
9: Dzisiaj wieczorem prawdopodobnie usłyszymy, co dokładnie planują Stany Zjednoczone wobec Iranu i to trochę ustawi nam kierunek, w którym będą zmierzały ceny ropy naftowej w pozostałych dniach.
7: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 6,48, a za olej 7,47. Tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego dyrektorzy znowu mają kłopoty. Jesteśmy zmuszeni szukać nauczycieli na ostatnią chwilę, przyznaje Danuta Kozakiewicz, dyrektorka podstawówki 103 w Warszawie.
10: Nie mam kompletu nauczycieli, brakuje nadal matematyka z pełnymi kwalifikacjami. Powinniśmy wszyscy hurtem dostać Nagrodę Nobla za wymyślanie metod na zapełnienie wakatów.
7: Nauczyciele wprost wskazują, że kluczowym powodem tak dużej liczby wakatów są zbyt niskie wynagrodzenia. Ruszył nabór hoteli i pensjonatów do lubelskiego czeku turystycznego jesienią. Chętni będą mogli skorzystać z 300 zł dopłaty do wypoczynku. 1,5 miliona złotych na czeki przekazał samorząd województwa lubelskiego. Kolejne 1,5 dołożyło Ministerstwo Sportu, mówi minister Jakub Rutnicki.
11: Przede wszystkim te regiony, które rzeczywiście mają problem, jeżeli chodzi o sytuację dotyczącą ograniczenia właśnie tam, gdzie były różnego rodzaju trudne działania i w związku z tym tam biznes turystyczny potrzebuje wsparcia. To jest ta część tutaj naszych wschodnich województw. Też dzięki temu po prostu wspieramy branżę turystyczną, często dotkniętą spadkiem dochodów.
7: Ministerialne pieniądze przeznaczone będą na bony dla seniorów i posiadaczy karty dużej rodziny. Natomiast z pieniędzy samorządu województwa lubelskiego będą mogli skorzystać wszyscy dorośli Polacy.
5: Super FM.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: 20 minut po godzinie 15. Tomek Janicki, cześć, dzień dobry. Zapraszam na pierwszy popołudniowy raport ze szczecińskich dróg, a na tych drogach póki co spokojnie. Spokojnie patrząc na autostradę A6, jest 3 przejezdnie w obu kierunkach i oby tak zostało do końca dnia. Nieco większy ruch na węźle Kijewo, konkretnie na Zwierzynieckiej do Kurzej, potem Struga do Gryfińskiej bez problemu, ale zaczyna się korkować most Pionierów miasta Szczecina. Tam kolizja, warto zdjąć nogę z gazu, by nie doszło do kolejnego zderzenia. Nadal zwężenie za basenem górniczym w stronę centrum, to na ulicy Gdańskiej. Remontowane jest w tym miejscu torowisko i tutaj polecam jazdę na suwak. Zatrzymacie się na Energetyków przed rondem Portowców. To samo dotyczy Nabrzeża Wieleckiego od strony ulicy Kolumba, bo od strony Jana Skolna, tak jak patrzę, to jest przejezdna. Przybywa zmotoryzowanych na Wyszyńskiego do Bramy Portowej. To samo dzieje się w okolicy ronda Hakena. Hamulec przyda się na Floriana Krygiera czy południowe, jadąc od ronda Uniwersyteckiego. Pozdrawiam wszystkich gorąco. Oczywiście, mimo że może nie jest gorąco za oknem. Kierowców na Europejskiej, Dworskiej czy Ku Słońcu, tam przyda się wasza cierpliwość. Tłoczno także na drodze 115 z Pilchowa do Szczecina. Szykujcie się na postój 5, no może 7-minutowy, zarówno na Wojska Polskiego, jak i ulicy Zegadłowicza. Kolejny raport ze szczecińskich dróg jeszcze przed godziną 16, a wy zawsze możecie dać nam znać i opowiedzieć, co dzieje się na drogach w waszej okolicy. Wystarczy wybrać nasz
0: pomarańczowy telefon radia Super FM 91 24 55.
1: A i do tego zachęcam.

0: letnia linia brzegowa. Nad morze czy nad jezioro? Flaga biała czy czerwona? Letnia linia brzegowa to zawsze aktualne informacje ze szczecińskich kąpielisk, a także temperatura wody i powietrza. Słuchaj radia Super FM po 9 i 11. Gorące lato. Tylko w Super FM.
1: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
2: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
3: Reklama. Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 6 produktów szkolnych, za każdy z 3 najtańszych zapłacisz grosz.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Ola, Ola, no przecież nie szalej tak. Nie nadążam za tym dzieckiem. Boże, nie, no przewrócisz się. Matko.
6: Nie nadążasz? Zapisz dziecko do Baby Gym. Tu zamieniamy nieskończoną energię twojego dziecka w nowe umiejętności. Baby Gym. Zajęcia dla dzieci już od 6 miesiąca życia. Organizacja urodzin na sportowo. Gimnastyka, akrobatyka, aerial. www.babygym.pl. Zapisy na nowy rok szkolny już trwają. Baby Gym. Szczecin, Krygiera 3A.
7: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
8: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: I po reklamie.
11: Na program Wakacje w Mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
12: Sponsorem programu są Ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce. Wiele możliwości. Na program zaprasza sponsor Morskie Centrum Nauki wraz z Planetarium i pracowniami edukacyjnymi. www.centrumnauki.eu.
13: Wakacje w Mieście z radiem Super FM.
14: Przed nami druga połowa dnia, przy mikrofonie Zosia Lichota. A jeśli szukacie pomysłu na wyciszenie po pracy lub planujecie wyjazd za miasto z rodziną, to w Super FM mamy dla Was idealny kierunek. Mowa o Ogrodach Przelewice, czyli prawdziwej perle Pomorza Zachodniego. Miejsce to nie tylko zachęca do niespiesznych spacerów wśród unikalnych okazów drzew, ale oferuje również pakiety dla grup zorganizowanych. Będąc na miejscu, warto zajrzeć również do oranżerii, gdzie jeden krok dzieli tropikalny las deszczowy od śródziemnomorskiego ogrodu. Czekają tam na Was bujne palmy, bananowce, storczyki i rośliny mięsożerne. A nowością jest Królestwo Motyli, gdzie pośród zieleni swobodnie latają dziesiątki kolorowych, tropikalnych gatunków. A to wciąż nie wszystko. W ofercie znajdziecie również m.in. zajęcia edukacyjne, warsztaty i wciągające gry terenowe. Ogród otwarty jest codziennie od 9 do 19, a wszystkie szczegóły, cennik biletów oraz pełną ofertę wycieczkową znajdziecie bezpośrednio na ich stronie internetowej ogródprzelewice.pl. Wybierzcie się na małą popołudniową wycieczkę poza miasto, a kolejne wakacyjne wiadomości na naszej antenie już jutro od 9.30.
13: Wakacje w Mieście z radiem Super FM.
11: Na program Wakacje w Mieście zaprasza sponsor Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
12: Sponsorem programu są Ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce. Wiele możliwości. Na program zaprasza sponsor Morskie Centrum Nauki wraz z Planetarium i pracowniami edukacyjnymi. www.centrumnauki.eu.

0: Na program zaprasza sponsor WAKU, stacja kontroli pojazdów Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Czy po Szczecinie przedostatni poniedziałek wakacji jeździ się dobrze? Ano jeździ się dobrze, pod warunkiem, że omijacie zakorkowane części miasta. A te korki czekają Was na przykład na Narutowicza, do Alei Piastów. Tam trwają roboty drogowe i jeśli macie taką możliwość, omijajcie te okolice, na przykład dojeżdżając do Alei Piastów od strony centrum przez plac Kościuszki. Sporo zmotoryzowanych czeka na przejazd przez Rondo Giedroycia na Niebuszewie. Tutaj poczekacie na Staszica, Kołłątaja czy Alei Wyzwolenia. Powoli także od ronda Sybiraków w stronę Warcisława I, a to ze względu na ruch wahadłowy. Ten spowodowany jest remontem wiaduktu kolejowego. Zatrzymacie się także na Wszystkich Świętych na odcinku od Arkońskiej do Chopina, a tłoczno także na Majdańskiego w kierunku Pogodna. Stoi Trałguta i Wojska Polskiego w obu kierunkach w okolicy węzła Łękno. Duży ruch na Pomorskiej do ronda Upaszki. Tak samo spory ruch czeka Was na Dąbiu, na ulicy Goleniowskiej, Emilii Gierczak i Pomorskiej. Rozluźnił się Most Pionierów miasta Szczecina w stronę centrum. Tam jeszcze pół godziny temu korkowało się ze względu na kolizję. Teraz przejedziecie bez większego problemu, ale razem z panem kreatorem polecamy
3: noga z gazu.
2: Zdecydowanie tak.
0: Program zaprasza sponsor WAKU, stacja kontroli pojazdów Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.

0: czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży starego kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM. Do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
1: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.o.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
6: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata.

0: Marzysz o praniu, które pachnie świeżością i nie zajmuje pół salonu? Tylko teraz kup suszarkę Electrolux, a pralkę tej marki weź za pół ceny. Z Neonet i Electrolux pranie może być naprawdę proste, wygodne i tanie. Sprawdź w sklepach i na neonet.pl.
1: I po reklamie.
2: Jest 16:00. Wiadomości Super FM.
3: Jest decyzja o areszcie dla sprawcy wypadku w Krakowie. Rodzice kompletują wyprawki dla dzieci, dyrektorzy szukają nauczycieli. Olimpijskie zmagania robotów. W Pekinie trwa impreza sportowa nie z tej ziemi.
1: Super FM. Wiadomości.
3: Agnieszka Trojanowska-Bis. Na 3 miesiące do aresztu trafi sprawca weekendowego śmiertelnego wypadku w Krakowie. Hubert B. wjechał samochodem w spacerującą młodą rodzinę. W zdarzeniu zginęli 32-letni rodzice 8-miesięcznego dziecka. Niemowlę trafiło w ciężkim stanie do szpitala. Według prokuratury mężczyzna jechał 70 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie do 30. Śledczy czekają też na wyniki badań krwi mężczyzny, które potwierdzą, czy na pewno był trzeźwy. Grozi mu do 8 lat więzienia. Za pasem nowy rok szkolny dla uczniów i rodziców to czas na kompletowanie wyprawki. Często to czas trudny, bo kosztowny. Dlatego Polski Czerwony Krzyż prowadzi zbiórkę wyprawek dla rodzin w trudnej sytuacji materialnej. Potrzebne są plecaki, piórniki, farby, zeszyty czy szkolne przybory, mówi Katarzyna Nastaj z lubelskiego oddziału PCK.
4: Nie każdego rodzica stać na skompletowanie nowych rzeczy, a dzieci nie powinny być wykluczane. Wszystkie powinny być traktowane na równi i akceptowane w społeczeństwie.
3: Ogólnopolska akcja PCK Wyprawka dla Żaka potrwa do końca sierpnia. Koniec wakacji to też czas trudny dla dyrektorów szkół, którzy szukają pracowników na szkolne wakaty. Nauczyciele rezygnują z zawodu z powodu niskich płac. Ci, którzy w zawodzie zostają, zapowiedzieli na koniec sierpnia protesty. To działania zasadne, przyznaje dyrektor Biura Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty Marek Pleśniar.
5: Już nieraz popieraliśmy chociażby największe od lat, kilka lat temu przed pandemią, zaraz strajk nauczycieli, nawet szliśmy ze związkowcami w tym samym marszu. Czy to wiele da? Jak mówi klasyk w słynnej kwestii, nauczyciel nie rzuci cegłą. Nauczyciel wiele nie wywalczy brutalnością, więc liczy na to, że będzie się go chociaż szanować.
3: Ministerstwo Edukacji twierdzi, że argumenty związkowców rozumie, jednak nie jest w stanie zagwarantować podwyżek wyższych niż 3%, tłumacząc to rekordowym deficytem i większymi wydatkami rządu na zbrojenia. W Kijowie trwają obchody 35. rocznicy odzyskania przez Ukrainę niepodległości. Przy okazji tych uroczystości spotyka się też koalicja chętnych, czyli liderów państw, które wspierają Ukrainę w wojnie przeciwko Rosji. Jeden z jej członków, prezydent Francji Emmanuel Macron, zapowiedział niedawno dostarczenie Kijowowi pocisków przechwytujących. Jednak takie wyposażenie nie rozwiąże całkowicie obecnych problemów Ukrainy, uważa redaktor naczelny miesięcznika Nowa Technika Wojskowa Mariusz Cielma.
6: Tam Rosja strzela nie tylko rakietami balistycznymi, ale i całą masą pocisków manewrujących,
3: których Ukraina nie ma czym zestrzeliwać. Roboty w olimpijskich potyczkach. W Pekinie trwa druga edycja Igrzysk Humanoidów. Skala i rozmach imprezy jednych zachwycają, innych przerażają. W sprincie na 100 metrów jeden z robotów pobił już rekord Usaina Bolta. Inny skoczył na wysokość 2 metrów i 88 centymetrów, czyli nieosiągalną dla zwykłego śmiertelnika. Organizatorzy przekonują, że to tylko test sztucznej inteligencji, która w perspektywie służyć ma w logistyce czy ratownictwie. Ale część robotów nie wytrzymuje ciśnienia i trudów rywalizacji i ulega awarii. Wynalazcy wystawili ponad 2000 robotów, które rywalizują w 51 konkurencjach.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: 19 minut po godzinie 16. Sprawdzam, co dzieje się na szczecińskich drogach w poniedziałkowe popołudnie. Słuchacze informują nas o kolizji na skrzyżowaniu Eskadrowej z Przestrzenną. Tam drobne utrudnienia z przejazdem w kierunku Dąbia. Goleniowska w obu kierunkach bez większych problemów. Zwolnijcie za to na Pomorskiej, zarówno w kierunku ronda Łupaszki, jak i skrzyżowania z Racławicką. Około 4, no może nawet do 5 minut potrzebujecie, by przejechać Zwierzyniecką do węzła Kijewo. Tak samo powoli jedzie się do skrzyżowania z Kurzą, jadąc od autostrady A6. Potem Hangarowa, Eskadrowa, przejezdne do Gdańskiej, wolniej na Energetyków przed rondem Portowców i dalej do Mostu Długiego. Tutaj także stoi Nabrzeże Wieleckie od strony ulicy Kolumba. Tłoczno na Floriana Krygiera przy dojeździe do ronda Hakena, ale także na obwodnicy Przecławia. Tam polecam zdjąć nogę z gazu.
0: Program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Fundatorem nagród w zabawie jest restauracja Clue. Przyjdź do Clue na wyjątkowe śniadania. Smaki tradycji w nowoczesnej odsłonie i otrzymaj drugie śniadanie za połowę ceny. Clue. Park Żeromskiego. Plantowa 1.
2: Reklama. Gotowi na sportowe emocje i rodzinną zabawę? Już 6 września w Trzebieży odbędzie się jubileuszowy 10. bieg Neptuna. Na uczestników czekają biegi na dystansach 5 i 10 km, marsz Nordic Walking na 5 km oraz bieg dla dzieci. To jednak nie wszystko. Najmłodszych zapraszamy na pełne radości atrakcje. Piana party, tory przeszkód oraz zabawy na wodzie. Przyjdź z całą rodziną i poczuj wyjątkową atmosferę sportowego święta. 6 września. Kompleks rekreacyjno-plażowy w Trzebieży. Zapisy i szczegóły na stronie biegneptuna.pl. 10. bieg Neptuna. Biegnij z nami po jubileuszowe emocje.
3: I po reklamie.
4: Super FM na lato.

0: pomoc drogowa w radiu Super FM.
1: Uptown Funk w Super FM jeszcze przed godziną 17:00 i tak można wracać z przyjemnością do domu po pracy. A jeśli jedziecie w stronę Goleniowa, to dojedziecie bez większych problemów. Tak samo wygląda droga ze Świnoujścia do Szczecina. Wjazd do stolicy Pomorza Zachodniego węzłem Kijewo to pewnik postoju do skrzyżowania z Kurzą. Dużo spokojniej na węźle Dąbie, Podjuchy czy Kołbaskowo. Nadal spory ruch w okolicach ronda Hakena. Tutaj hamulec przyda się na Floriana Krygiera jadąc z Podjuch czy na obwodnicy Przesławia. Powoli jedzie się południową do ronda Uniwersyteckiego od strony Mieszka Pierwszego. Na sama Mieszka Pierwszego przejezdna w obu kierunkach, ale nie polecam zbytnio się rozpędzać, bo trzeba hamować przed placem Szyrockiego. Nadal spore korki na Narutowicza w stronę Alei Piastów. Tam remontowany jest prawy pas ruchu i to generuje utrudnienia dla zmotoryzowanych.
0: Tu są korki.
1: A mowa o placu Szarych Szeregów. Zatrzymacie się na Piłsudskiego, Wielkopolskiej czy Wojska Polskiego. Na koniec chciałem przekazać dobre informacje. No chciałem naprawdę, no ale to się nie da, to się nie uda. Olbrzymi korek w stronę Polic stoi obok Rycka na wysokości Golisza i ten korek ciągnie się przez skrzyżowanie z Chorzą, potem Bogumińską do pokoju. Otrzymam kciuki i życzę mnóstwo cierpliwości, by bezpiecznie dojechać do domu. Poranną pomoc drogową przedstawi dla Was Bartek Czatowicz, a ja Wam dziękuję, że za dzisiaj. Tomek Janicki, trzymajcie się i do usłyszenia.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Do zabawy zaprasza Mitsubishi Polmotor z wyjątkową ofertą Mitsubishi Grandis już od 1123 zł miesięcznie. Ulica Ustowo 52 w Szczecinie.
2: Reklama.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: I po reklamie.
0: Jest 17. Wiadomości Super FM.
5: Zarzuty i areszt dla kierowcy, który wjechał w rodzinę w Krakowie. Nierówną walkę z nowotworem krwi przegrał generał Mirosław

0: Różański. Już jesienią wypoczynek na Lubelszczyźnie z bonem turystycznym.
1: Super FM. Wiadomości.
0: Agnieszka Trajnowska, BIS. Kierowca, który w sobotę wjechał samochodem w młodą rodzinę w Krakowie, zabijając małżeństwo i raniąc niemowlaka, usłyszał dziś zarzuty, a sąd zdecydował o umieszczeniu mężczyzny w areszcie na 3 miesiące. Według prokuratury Hubert B. w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę, jechał z prędkością około 70. W prokuraturze wyjaśniał jednak, że wpadł w poślizg z powodu nierównej nawierzchni, a nie z powodu prędkości. Szczegóły Katarzyna Mynaczek.
2: Swoją decyzję o areszcie sąd uzasadnił obawą matactwa i możliwością wymierzenia podejrzanemu surowej kary, mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Krakowie, sędzia Maciej Czajka.
3: Jest to maksymalny okres 3 miesięcy, natomiast jeżeli w międzyczasie zajdą jakieś okoliczności, które będą uzasadniały uchylenie tego środka albo zmianę tego środka, to taką decyzję prokurator będzie mógł podjąć.
2: Według prokuratury mężczyzna nie przyznał się do czynu, jednak jak twierdzi jego obrońca, adwokat Karolina Miara-Olearczyk, informacje przedstawione przez prokuraturę nie są precyzyjne.
4: Podejrzany współpracuje z organami ścigania i będzie współpracował.
2: W wypadku zginęły 2 osoby, które spacerowały chodnikiem, a dziecko zostało ciężko ranne.
0: Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. W wieku 63 lat zmarł generał Mirosław Różański. Przez niemal całe życie był związany z Wojskiem Polskim. Był m.in. dowódcą Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych. W ostatnich wyborach uzyskał mandat senatora z ramienia Trzeciej Drogi. Zmarłego generała wspomina wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Odważny człowiek i bezkompromisowy, zaangażowany w sprawy każdego z żołnierzy Wojska Polskiego, rozwoju sił zbrojnych, różnego rodzaju działalności związanej z geopolityką.
0: Generał Różański zmagał się ze złośliwym nowotworem krwi, chorował na szpiczaka mnogiego. Areszt za uszkodzenie samochodu w centrum Warszawy. 3 miesiące w areszcie spędzi 41-letni Gruzin zatrzymany w czwartek wieczorem w centrum stolicy. Mężczyzna wszedł na jeden z samochodów, a następnie przeszedł po jego karoserii. Wcześniej szedł środkiem jezdni w rejonie Ronda de Gaulle. Jak się później okazało, uszkodzony pojazd należy do resortu finansów. Według polskiego prawa za uszkodzenie cudzej rzeczy grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Turyści będą mogli odpocząć taniej. Ruszył nabór hoteli i pensjonatów do lubelskiego czeku turystycznego. Już jesienią w wielu miejscach będzie można spędzić wypoczynek taniej, bo z dopłatą 300 zł. Turystykę na Lubelszczyźnie wspiera Kasa Samorządu Województwa Lubelskiego i Ministerstwa Sportu. Burmistrzyni Chrubieszowa Marta Majewska liczy na to, że turyści przyjadą jesienią w okolice jej miasteczka.
6: Bon turystyczny do zrealizowania w Chrubieszowie, w okolicach Chrubieszowa, byłby najfantastyczniejszym prezentem dla samego miasta, dla okolic, dla pokazania też, oprócz zostawienia pieniędzy w tych konkretnych miastach, pokazania piękna ziemi chrubieszowskiej.
0: Bony dla seniorów i dużych rodzin sfinansuje Ministerstwo Sportu, natomiast wszyscy dorośli Polacy mogą liczyć na bony z pieniędzy Samorządu Województwa Lubelskiego.
7: Wakacyjne hity Super FM.

0: Reklama. Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
1: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
0: I po reklamie.
2: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza. Artystyczny salon miasta Szczecin.
0: Super FM zaprasza.
3: Odpowiadamy, co dzieje się w Szczecinie, dokąd warto pójść i co zobaczyć. Barbara Gądek, zapraszam na informacje o wydarzeniach kulturalnych. Jeśli lubicie muzykę z dawnych epok, zabytkowe kościoły, historie sprzed wieków i podróże po niezwykłych zakątkach regionu, warto ruszyć na gotycki szlak. Przed nami 17. edycja letniego festiwalu wędrownego, który połączy muzykę, historię i architekturę Pomorza Zachodniego. 29 sierpnia festiwal przeniesie się do Trzewiatowa. W pałacu nad Młynówką będzie można poznać historię miasta. Wieczorem będzie koncert muzyki dawnej, głosy północy. Kolejnym przystankiem będzie Nawodna. W programie historycznym zabrzmią pieśni dawnych serc. 12 września festiwal zawita do Gryfina i Wołtynia. Będzie okazja, by poznać historię obu miejsc, a w kościele w Wełtyniu posłuchać muzyki na fletach historycznych. Na koniec festiwalu wydarzenie naprawdę wyjątkowe. 19 września w Szczecinie. W kościele ewangelicko-augsburskim Świętej Trójcy Michał Dębowski opowie o neogotyku i historii szczecińskiego zespołu sakralnego Luteran. Zabrzmi Mesjasz Georgia Friedricha Händla w pierwotnej wersji londyńskiej z 1741 roku z wykorzystaniem instrumentów historycznych. Szczegóły dotyczące programu, przejazdów festiwalowymi busami i biletów znajdziecie na stronie famt.pl. Koncert berlińskiego kwartetu dyplomatycznego będzie wydarzeniem towarzyszącym 9. Festiwalowi Muzyki Przywracalnej. Program wieczoru w Willi Lenza poświęcony będzie polskiej muzyce kameralnej, w której tradycja ludowa spotyka się z historią i nowoczesnością. Usłyszycie kompozycję Józefa Wieniawskiego, Józefa Koflera, Grażyny Bacewicz, Mieczysława Weinberga i Szymona Laksa. Berliński kwartet dyplomatyczny sięga po repertuar rzadziej wykonywany na estradach, przypominając dzieła wybitnych kompozytorów Europy Środkowo-Wschodniej. Usłyszycie ich w Willi Lenza we wrześniu. To tylko część kulturalnych propozycji na najbliższe dni. Więcej informacji o wydarzeniach w Szczecinie i regionie usłyszycie w audycjach Super FM i w naszych mediach społecznościowych.
2: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
4: Wakacyjne hity Super FM.

0: program zaprasza sponsor. Akta Nowa. Archiwizacja, przechowywanie i bezpieczne niszczenie dokumentów. Szczegóły na aktanowa.pl. Gwiazdy na lato.
1: Lato ma swoje zapachy, dźwięki i wspomnienia. Dla jednych to szum morza, dla innych pierwsza miłość, nocne tańce albo piosenka, która zawsze przenosi nas w konkretne miejsce i czas. To jest program Gwiazdy na Lato i dzisiaj porozmawiam z wokalistką, która ma na koncie właśnie takie utwory. I te dla wielu są, no właśnie, takimi muzycznymi wehikułami czasu i legendarnymi utworami. Reniusz jest ze mną w studiu Radia Super FM. Cześć Reni, dzień dobry.
2: Cześć, witam wszystkich.
1: Ja na początek się ciebie zapytam, bo tak jak patrzyłem, urodziłaś się w Koninie, ale dorastałaś w Mielnie. Jak do tego doszło, powiedz w ogóle? Jak to się stało?
2: Przez pracę moich rodziców. Moja mama pochodzi rzeczywiście z Wielkopolski, natomiast później oboje rodzice pracowali już w Koszalinie i w Mielnie, więc tam żyliśmy. Natomiast mam przepiękne wspomnienia z wakacji właśnie w Mielnie, gdzie no, wydaje mi się, że wtedy w dzieciństwie wszyscy mi zazdrościli, że mieszkam w takim wakacyjnym miejscu. Natomiast też bardzo często powtarzam, że mój problem polegał na tym, że jesienią, kiedy wszyscy wyjeżdżali, to miasteczko było niezwykle puste i zawsze taka panowała w moim sercu, szczególnie jesienią, nostalgia. Natomiast do szkoły muzycznej chodziłam w Koszalinie, więc też jestem związana z Koszalinem.
1: To tak samo jak ja, słuchaj, bo ja tam się urodziłem. Moja siostra też chodziła do szkoły muzycznej w Koszalinie.
2: No, to może się minęłyśmy.
1: Może się minęłyście. Jak wygląda twoje idealne lato, powiedz? Bardziej plaża właśnie, cisza, natura, czy muzyka, koncerty, coś się musi zawsze dziać?
2: No, moje idealne lato to natura i strefa ciszy, ale od wielu lat no nie ukrywam, że lato to jest dla nas czas koncertów i wtedy najbardziej intensywnie rzeczywiście i podróżujemy, i gramy, i spotykamy się. Ja również gram sety DJ-skie, więc dawno już nie miałam takich wakacji, że mogłam tak po prostu zapomnieć o cywilizacji, ale jak tylko mam kilka dni wolnych między na przykład weekendami, to wtedy staram się wracać czy na Mazury, czy nad morze. Bardzo też lubię polską po prostu wieś, jeziora i mamy tak piękne, czyste ciągle miejsca i szczególnie te, które są strefą ciszy, to zawsze mnie przyciągają i mam takie swoje ulubione i jakbym mogła tak spędzić tam więcej niż kilka dni, to byłabym bardzo uradowana.
1: A już jesteś przed urlopem czy po urlopie? Jak to u ciebie wygląda, powiedz?
2: No jakby nie postrzegam tego jako urlop, bo jednak co w każdym tygodniu gram koncert lub set DJ-ski, więc więcej chyba spędzam czasu ostatnio w podróżach niż na takim wypoczynku czy na scenie. No ale staram się łączyć jedno z drugim. Zresztą bardzo lubię Polskę jako miejsce wakacji i nie wyobrażam sobie stąd wyjeżdżać, dlatego że właśnie to jest ten czas, kiedy ja się chcę nacieszyć i tymi ciepłymi temperaturami, ciepłą wodą i tymi wszystkimi naszymi polskimi potrawami, pierogami z jagodami i rybami polskimi, więc to jest dla mnie taka celebracja tego czasu tutaj. A potem dopiero jesienią czy właśnie zimą czasami sobie pozwalam gdzieś na taki wyjazd w ciepłe kraje, żeby się znowu naładować słońcem. Ale teraz cieszę się, że też przy okazji koncertów, no, w zeszłym tygodniu byłam i w Zakopanem, i w Krakowie, w Poznaniu i w Wrocławiu, więc zazwyczaj też staram się, żeby to były takie momenty, gdzie mogę pójść na jakiś fajny spacer, spróbować regionalnej kuchni, więc tak staram się koncentrować na takim aktywnym zwiedzaniu naszego kraju.
1: A masz takie miejsce właśnie albo w Polsce, albo w Europie, albo może w ogóle na świecie, do którego wracasz i wiesz, że tam wypoczniesz, że masz tam po prostu taką oazę spokoju i mówisz, tam nabieram energii.
2: No to jest moje ukochane Stilo, o którym rzeczywiście też śpiewam ostatnio w piosence. No to jest miejscowość nadmorska, która jest ciągle mało popularna, dlatego że aby dojść na plażę, trzeba przejść kawałek, parę kilometrów przez las, więc tam nie jest ta miejscowość taka zupełnie nad morzem, tylko jest troszeczkę oddalona, więc to jest niezwykle urocze miejsce, jest tam przepiękna latarnia, w której pracuje już trzecie pokolenie latarników jednej rodziny, więc jakby te wszystkie historie są magiczne wokół Stilo i bardzo chętnie zawsze tam wracam i jest to takie dla mnie miejsce, gdzie jest właśnie mało ludzi na plaży, bardzo takie ustronne domki w lesie, więc to świetne jest miejsce, żeby odpocząć w ciszy.
1: Czyli zapraszasz jednym słowem, można by było powiedzieć.
2: No tak nie do końca, bo wtedy tam nie będzie takiej enklawy, spokoju, ale rzeczywiście mam do tego miejsca wielki sentyment i czasami jak spotykam jakieś osoby, które też znają Stilo, to mam bardzo dużo sobie do opowiedzenia.
1: O tym Stilo jeszcze porozmawiamy, bo to jest także nowy twój singiel, ale o tym porozmawiamy już jutro.
2: Do usłyszenia.
0: Gwiazdy na lato. Na program zaprasza sponsor. Akta Nova. Archiwizacja, przechowywanie i bezpieczne niszczenie dokumentów. Szczegóły na aktanova.pl.

0: Czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży Starego Kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM. Do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
1: Jest 18. Wiadomości Super FM.
2: Areszt dla sprawcy tragicznego wypadku, w którym zginęło małżeństwo. 2 pociągi na jednym torze w Kielcach. Incydent zbada komisja. Studenci ruszyli na mieszkaniowe łowy.
3: Super FM. Wiadomości.
2: Miriam Lipińska. Jest 3-miesięczny areszt dla kierowcy, który w sobotę wjechał w 3-osobową rodzinę w Krakowie, zabijając małżeństwo i poważnie raniąc ich 8-miesięczne dziecko. 26-letni Hubert B. jechał zbyt szybko, stracił panowanie nad samochodem i wjechał na chodnik. Jak mówi jeden z mieszkańców tamtych okolic, pan Konrad, kierowcy od dłuższego czasu łamali tam przepisy i od 5 lat zgłaszał tę sprawę urzędnikom, ale bez efektów.
4: Sobotnia noc, gdy żona przekazała mi tą informację, bo akurat wyświetliło się to gdzieś w wiadomościach. Była bardzo trudna, bo mieszały się różne emocje, rozgoryczenie, złość o to, że te kilka lat poświęconego czasu, życia, chodzenia po różnych

0: miejscach nie dały absolutnie nic.
1: Hubert B. nie przyznał się do winy. Jutro o 18:00 w miejscu wypadku krakowscy aktywiści organizują minutę ciszy w hołdzie ofiarom. Komisja Kolejowa wyjaśni niebezpieczny incydent w Kielcach. Dziś przed południem maszynista pociągu Polregio relacji Busko-Zdrój-Częstochowa minął semafor wskazujący sygnał stój i wjechał na tor zajęty już przez inny skład. Nikomu nic się nie stało. Dyżurny ruchu na stacji Kielce Herbskie w porę zauważył błąd maszynisty i zdalnie zatrzymał pociąg systemem Radio Stop, tłumaczy przebieg wypadków Piotr Hamarnik z PKP PLK.
2: Zawsze jest zagrożenie, jeżeli rozpoczyna się przejazd po niewłaściwym torze albo bez sygnału zezwalającego na jazdy, więc no tutaj dyżurny zachował się tak, jak zachować powinien.
1: Zwłaszcza, że sprzeciwka na zajętym torze jechał dalekobieżny skład TLK z Gdyni do Zakopanego. Ruch na stacji Kielce Herbskie był wstrzymany przez blisko godzinę. W miejsce kościoła, który spłonął w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, może zostać przeniesiony inny obiekt z podobnego okresu, zapowiedziała ministra kultury Marta Cienkowska. XVII-wieczna świątynia spłonęła ponad tydzień temu z całym wyposażeniem. Trudno oszacować taką stratę, mówi minister Cienkowska.
3: Postaramy się znaleźć taki obiekt gdzieś w Polsce, żeby go po prostu przenieść do tego muzeum. Jeśli nie uda nam się tego zrobić, to będziemy pracować nad rekonstrukcją tego budynku. I oczywiście ja zadeklarowałam pełne wsparcie w tej sprawie, także finansowe.
1: Najcenniejszym elementem wyposażenia kościoła były zabytkowe organy, wciąż działające i starsze od samej świątyni. Do nowego roku akademickiego jeszcze ponad miesiąc, ale studenci już zaczynają rozglądać się za mieszkaniami lub miejscami w akademikach. Na Uniwersytecie Łódzkim nabór na miejsca trwa od czerwca do początku października. Uczelnia oferuje niemal 3700 miejsc w 10 domach. Każdy, kto poprawnie wypełni wniosek, powinien załapać się na miejsce, mówi wicedyrektor osiedla akademickiego uczelni Łukasz Ochrytkow.
4: W tym roku mamy troszeczkę inną sytuację, ponieważ jest to takie specyficzne półtora rocznika tak zwane, czyli spodziewamy się, że tych studentów będzie troszeczkę więcej, ale mamy taką cichą nadzieję, że jednak dla wszystkich znajdzie się to miejsce.
1: Niemal wszystkie pokoje są dwuosobowe, z łazienką i niezbędnymi meblami. Jednak standard jest różny. Ceny też, od 550 do 850 zł.
5: Wakacyjne hity Super FM.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Fundatorem nagród w zabawie jest restauracja Clue. Przyjdź do Clue na wyjątkowe śniadania. Smaki tradycji w nowoczesnej odsłonie i otrzymaj drugie śniadanie za połowę ceny. Clue. Park Żeromskiego. Plantowa 1.
2: Reklama. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratory z Poland Spółka ZOO.
3: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie Ty i Twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na Ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
5: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
6: Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie. Super FM Sport.
9: Błażej Kulesza zapraszam na informacje sportowe. Kibice tenisa będą musieli uzbroić się w cierpliwość, by zobaczyć Igę Świątek w US Open. Nasza tenisistka zrezygnowała bowiem z udziału w turnieju par mieszanych w Nowym Jorku i zagra tylko w singlu. Przed rokiem Polka w parze z Norwegiem Kasperem Rudem dotarła do finału rozgrywek, przegrywając z włoskim duetem Sarą Errani i Andreą Vavassorim. A dziś ruszają kwalifikacje w singlu. Na kort wyjdą m.in. Katarzyna Kawa oraz Linda Klimowicowa. Kawa zagra z Gruzinką Jekaterinę Gorgodze, zaś Klimowicowa z Włoszką Lizą Pigato. Hubert Hurkacz wygrał za to turniej tenisowy w Cancun. W finale pokonał rozstawionego z numerem pierwszym Argentyńczyka Sebastiana Baeza. To pierwsze turniejowe zwycięstwo Polaka od 2 lat.
10: Myślę, że mój poziom z meczu na mecz też się podnosił, także tym bardziej to cieszy przed US Open. Myślę, że też były to świetne przygotowania, gdzie warunki były dość trudne, bardzo, bardzo gorąco i wilgotno i myślę, że to też mi pomoże.
9: Polak tym samym przesunął się do pierwszej 50 rankingu ATP i zajmuje obecnie 46 pozycję. Za to inna polska tenisistka Maja Chwalińska wybrała także Meksyk, ale turniej w Monterey. W singlu jako zawodniczka rozstawiona zacznie grę od drugiej rundy, zaś jej mecz deblowy w parze z Austriaczką Sinią Kraus powinien właśnie się rozpoczynać. Prezydent UEFA Aleksander Czeferin wykluczył swój start w wyborach na szefa FIFA jako kontrkandydat Gianigo Infantino. Szwajcar ma coraz więcej przeciwników, szczególnie po tym, jak zaproponował utworzenie firmy zajmującej się organizacją Mistrzostw Świata o wartości 20 miliardów dolarów. Wybory na szefa FIFA odbędą się w marcu przyszłego roku. Mistrzowie olimpijscy w rywalizacji par sportowych w łyżwiarstwie figurowym Riku Miura i Ruigi Kihara poinformowali, że wkraczają w nowy etap życia i zaręczyli się. Ceremonia odbyła się na lodowisku. W kwietniu para ogłosiła, że kończy sportową karierę.
11: Wakacyjne hity Super FM.

0: Reklama.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
0: I po reklamie.
2: Wakacyjne hity.

0: Letnia linia brzegowa. Nad morze czy nad jezioro? Flaga biała czy czerwona? Letnia linia brzegowa to zawsze aktualne informacje ze szczecińskich kąpielisk, a także temperatura wody i powietrza. Słuchaj radia Super FM po 9 i 11. Gorące lato. Tylko w Super FM.
1: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
2: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
3: Reklama. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratory Spaulen Spółka z o.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie. Super FM Sport.
7: Czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza, zapraszam. Było krok od sensacji, ale udało się. Polskie siatkarki po męczarniach pokonały Łotwę 3-1 w swoim drugim meczu na Mistrzostwach Europy. Polki pewnie wygrały pierwszego seta do 19, w drugim niespodziewanie uległy 23-25. Trzecia i czwarta partia były równie wyrównane. Polki wygrały 25-22 i 26-24. Łotyszki to najłatwiejszy rywal Polek w grupie A Mistrzostw. Jutro podopieczne Stefano Lavariniego zagrają ze Słowenkami. Bartosz Zmarzlik, Maciej Janowski, Dominik Kubera, Patryk Dudek i Kacper Woryna znaleźli się w składzie reprezentacji Polski, która w sobotę na PGE Narodowym w Warszawie będzie walczyć w finale drużynowego Pucharu Świata na żużlu. Polacy jako gospodarze imprezy byli zwolnieni z udziału w eliminacjach, podobnie jak zwycięzcy ubiegłorocznych zawodów Speedway of Nations, Australijczycy. José Mourinho po 13 latach wrócił na ławkę trenerską Realu, a w weekend poprowadził zespół z Madrytu w pierwszym meczu ligowym nowego sezonu. O czym więcej, Przemysław Pozowski.
8: Mourinho drugie podejście do Realu zaczął od wygranej z Espaniolem 2-1 na położonym na obrzeżach Barcelony stadionie. Przede wszystkim uważam, że my zasłużyliśmy na zwycięstwo, ale Espaniol nie zasłużył na porażkę. Bardzo dobrze kontrolowaliśmy przebieg meczu, zwłaszcza w drugiej połowie i wywieraliśmy na przeciwnika ogromną presję. Mourinho wie jednak, że kibice będą go rozliczać nie za pojedyncze zwycięstwa i porażki, lecz za trofea. Udany sezon, można na to patrzeć na wiele sposobów, ale ostatecznie jedynym pragmatycznym podejściem jest skupienie się na wynikach, a dla Realu zakończenie sezonu bez trofeów to nie jest udany sezon. A pierwszy mecz Realu przed własną publicznością z Mourinho na ławce w środę to będzie zaległe spotkanie pierwszej kolejki przeciwko Realowi Sociedad.
7: I tą relacją Przemysława Pozowskiego kończymy informacje sportowe.
0: Wakacyjne hity Super FM.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Do zabawy zaprasza Mitsubishi Polmotor z wyjątkową ofertą Mitsubishi Grandis już od 1123 zł miesięcznie. Ulica Ustowo 52 w Szczecinie.
2: Reklama.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
4: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. A teraz tylko 8,99 za opakowanie aż 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.
0: Wakacyjne hity Super FM.

0: Reklama.
1: Pan Rembiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: I po reklamie.
6: Wakacyjne hity Super FM.

0: Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: I po reklamie.
6: Wakacyjne hity Super FM.

0: Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: I po reklamie.
5: Wakacyjne hity Super FM.